ten dziarski wstęp to oczywiście jeden z największych przebojów grupy Manfred Mann z 1964 roku. Ale nie byłoby tego przeboju i nie byłoby tej sławnej melodyjki, gdyby nie współautor tego utworu, no i co tu dużo mówić, główny jego wykonawca, czyli Paul Jones. Wokalista, harmonikarz, w tym przypadku także współkompozytor tego utworu. I to będzie audycja poświęcona Paulowi Jonesowi, artyście, który w 2022 roku skończył 80 lat. Wygląda, jakby miał tych lat 50 parę, albo może i mniej. Jest nadal czynny, nadal świetnie śpiewa, świetnie gra na harmonijce, no i nie stroni od występów publicznych. Chociaż podobno w 2022 roku odbył się ostatni koncert grupy The Blues Band, kończący ich też podobno ostatnią już trasę koncertową. Ale ileż było tych ostatnich tras koncertowych wielu słynnych artystów w przeszłości? Niezliczona liczba, więc miejmy nadzieję, że może i tym razem to się nie ziści. We wrześniu 2022 roku ukazał się album zatytułowany krótko i dosadnie The Blues, a firmowany jest przez Paula Jonesa. Jest to zestaw kilkunastu nagrań Paula Jonesa z jego prawie 60-letniej kariery. Sądzę, że według jego wyboru. Ale kiedy posłuchałem sobie tego albumu, to pomyślałem sobie, ojej, ileż tu pięknych bluesowych nagrań brakuje. Więc postanowiłem dołączyć do tej oryginalnej płyty Paula Jonesa kilkanaście moich własnych pomysłów z jego repertuaru, bo też jest to artysta, z którym jestem bardzo sentymentalnie związany. O tych sentymentach pewnie będę jeszcze opowiadał. No a teraz przejdźmy do muzyki. Jednakowoż skorzystam z nagrania, które otwiera ową płytę The Blues, bo jest to nagranie, które nie znalazło się w tej właśnie formie na żadnym wcześniejszym albumie zespołu Manfred Mann, w związku z czym warto sobie je przywołać do sentymentalnej pamięci. Nosi ono tytuł Without You i pochodzi z 1964 roku. Just a hunk of steel. Yeah, just a plank of wood.

tym samym 1964 roku, w którym powstało nagranie Without You, Paul Jones nagrał kilka utworów wspólnie z zespołem The Powerhouse, a w zasadzie z zespołem Eric Clapton and The Powerhouse. W tym zestawie muzycznym obok Claptona było kilku innych jeszcze bardzo później słynnych artystów, no ale my się zajmujemy w tej audycji Paulem Jonesem. Posłuchajmy zatem, jak on i jego harmonika brzmią z gitarą Claptona i z zespołem The Powerhouse. I want to know.

Oryginalna płyta Paula Jonesa zatytułowana The Blues przywołuje kilka bluesowych nagrań z okresu współpracy Paula z grupą Manfred Mann, ale nie zawiera utworu, który ja szczególnie sobie ulubiłem jako bluesowy znacznik w fonografii zespołu Manfred Mann. To kompozycja przyjaciela Toma Jonesa, Toma McGuinnessa, zatytułowana LSD.

Paul Jones razem ze swoją harmoniką był wielokrotnie wykorzystywany przez znaczące postaci brytyjskiej sceny muzycznej w latach 70., a zresztą potem i 80., i 90., i do dziś. A takim znaczącym z mojego punktu słyszenia momentem był rok 1978, w którym to Alexis Korner, słynny współojciec brytyjskiego bluesa, obchodził swoje 50. urodziny i z tej okazji postanowiono nagrać płytę. Płytę, do której mieli się dołożyć różni jego wielbiciele i współpracownicy z przeszłości, i powstał z tego album zatytułowany po prostu The Party Album. No tak, bo też jest to taka troszkę imprezowa płyta. Imprezowa w tym sensie, że nagrania do niej nie poprzedzone były jakimiś specjalnymi próbami i przygotowaniami. Ot przyszli koledzy, Alexis coś tam zarządził i zagrali. Z tych 11 nagrań, które znalazły się na albumie The Party Album, wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli taki jeden z najbardziej podstawowych standardów bluesowych ogrywanych przez większość artystów związanych z bluesem w Wielkiej Brytanii, czyli The Stormy Monday Blues. Nagranie to wyłania się z takiej nicości, czyli z tak zwanego wycichu, czyli zapewne początek był niezbyt obiecujący i dopiero w momencie, kiedy wszyscy się troszkę porozumieli i zaczęło się to kołysać, to realizator postanowił wyciągnąć hebelek i umożliwić nam wysłuchanie tego nagrania. Kogo usłyszymy? No więc Alexis Korner, gitara i wokal, Colin Hodgkinson, gitara basowa, Zoot Money na fortepianie elektrycznym i Stu Spear na perkusji, jako taka podstawa. Do tego bardzo rozbudowana sekcja dęta ze sławnymi instrumentalistami Dickiem Hextallem Smithem, czy Johnem Surmanem, czy Melem Collinsem na przykład. No a do tego jeszcze zestaw następujący. Chris Farlow, śpiew, Duffy Power, harmonika ustna, Eric Clapton, gitara elektryczna, Neil Ford, druga gitara i Paul Jones, harmonika ustna. Jam session z albumu poświęconego 50. urodzinom Alexisa Kornera.

W tym samym 1978 roku ukazał się album Jerry'ego Rafferty'ego zatytułowany City to City. Jest tutaj utwór tytułowy, w którym słyszymy harmonikę Paula Jonesa. I to jest właśnie przykład na to, jak jego harmonika potrafiła uruchomić bluesowe kołysanie w nagraniach utworów, które z założenia no niekoniecznie były bardzo głęboko korzeniami w bluesie osadzone. Ale w tym przypadku tak się właśnie stało dzięki harmonijce Paula Jonesa. City to City, Jerry Rafferty i Paul Jones.

Ta wykonawczyni wydaje się być odległa od bluesowych korzeni, ale każdy, kto dobrze zna jej repertuar i jej fonografię, wie, że zdarzają się wśród wielu jej nagrań także i te, które bluesowe kołysanie z sobą niosą. W 2005 roku, kiedy ukazał się album Piece by Piece, Kathy Melua pozyskała do współpracy w nagraniu Blues in the Night właśnie Paula Jonesa. No i proszę posłuchać, jak Kathy Melua z Paulem pięknie się bluesowo kołyszą. Blues in the Night.

Paul Jones nie omieszkał odwdzięczyć się Joe Bonamassie i kiedy przygotowywał w 2015 roku swoją własną płytę zatytułowaną Suddenly I Like It, zaprosił też Joe do współpracy w jednym z nagrań. Nosi ono tytuł Beggar for the Blues, Paul Jones i Joe Bonamassa.

Na wspomnianym już albumie Suddenly I Like It jest kilkoro znajomych Paula Jonesa, którzy na co dzień z nim nie grają. Wśród nich jest także Jules Holland, znakomity prezenter telewizyjny, no ale przede wszystkim mistrz fortepianowego boogie. Oto Paul Jones i Jules Holland w Mountain Boogie.

0: No i znowu na chwilę wtrącę się w tę płytę oryginalną Paula Jonesa zatytułowaną The Blues, by przywołać jego dosyć okazjonalne nagranie zarejestrowane we Włoszech z włoskim bluesmenem Guido Toffoletti. Paul Jones chyba jakimś specjalnym sentymentem darzył to wydarzenie, bo to nagranie ma charakter wyjątkowo okazjonalny. Artyści zostali uchwyceni podczas koncertu, ale rzeczywiście, kiedy się dobrze w nie wsłuchać, to ma się wrażenie, że ci panowie, którzy grają, kochają bluesa i wiedzą, o co w bluesie chodzi. Paul Jones, Guido Toffoletti, Living for the Day.
1: This is a song about being away from your woman, as I am.

0: Pociąg!
1: Kolejną ciekawostką, jaką postanowiłem przywołać w tym przeglądzie nagrań Paula Jonesa z innymi artystami, jest album zatytułowany 2020 Visions, czyli wizje z 2020 roku. Album ten firmuje brytyjski artysta Stephen Dale Petit. Na tej płycie znalazło się Soul of the Man Blind Willego Johnsona, w którym usłyszymy Paula Jonesa, a dodatkową atrakcją jest udział wokalny Shimiki Copeland w tym nagraniu. A więc Stephen Dale Petit, Shimika Copeland i Paul Jones. Soul of a Man.

Wrócę teraz do tej mojej sympatii i sentymentu do Paula Jonesa. To jest niezwykła postać w muzycznym brytyjskim świecie, także ze względu na ogromną kulturę osobistą i powiedziałbym taką szlachetność w zachowaniu i w postępowaniu. Miałem możliwość kilkakrotnie spotkać Paula Jonesa i zawsze byłem pod ogromnym urokiem jego spokoju, jego uśmiechu i właśnie takiej niezwykłej kultury. Doświadczyłem tego także wówczas, kiedy zaprosiłem grupę The Blues Band z Paulem Jonesem na czele na koncert z okazji 25-lecia pierwszego odcienia bluesa i teraz fragment tego koncertu chciałbym przypomnieć. To będzie solowy popis Paula Jonesa zatytułowany Resting on Jesus.

No i mam takie jedno nagranie, do którego pochodzę ze szczególną emocją i z ogromnym sentymentem. To jest nagranie kończące ów wspomniany już koncert 25-lecia Pierwszego Odcienia Bluesa, w którym zespołowi The Blues Band towarzyszył zespół Jam. I w tym właśnie przyjacielskim składzie i w tej przyjacielskiej atmosferze zabrzmiało wówczas z okazji 25-lecia Pierwszego Odcienia Bluesa słynne Sweet Home Chicago. Z nieustającymi ukłonami i pozdrowieniami dla Paula Jonesa tym razem rozstajemy się do następnego Pierwszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Sosnowski, pamiętasz, jak oglądaliśmy kiedyś w telewizji koncert Rufusa Wainwrighta i wszyscy występowali w takich pasiastych piżamach?
1: Pamiętam to doskonale i to był doskonały również przykład na to, że sam ubiór jest równie ważny co muzyka, bo od razu zwróciliśmy na wykonawców swoją uwagę.
0: Tak, i to było moje chyba pierwsze zetknięcie z Rufusem Wainwrightem, a potem to już została mi ogromna słabość do tej postaci.
1: Jak Państwo zapewne wiecie, rynek muzyczny w Kanadzie jest niezwykle wielki, szeroki i przepastny. No i spotkaliśmy się z dużym wyzwaniem podczas wyboru piosenek do tej audycji, ponieważ...
0: Musieliśmy wyrzucać, powiedzmy to wprost. Musieliśmy wyrzucać, bo wszystkie utwory nie zmieściłyby się w naszej okołogodzinnej audycji.
1: Ja na pewno będę optował za tym, żebyśmy zrobili dogrywkę odnośnie kanadyjskich utworów. Najważniejszą nagrodą przemysłu fonograficznego w Kanadzie jest nagroda, która nazywa się Juno. W zeszłym roku nagrodę Juno w kategorii Roots Album of the Year otrzymał projekt, który nazywa się Lee Harvey Oswald. Na czele tego projektu stoi Tom Wilson, a początek kariery tegoż zespołu to 2009 rok. Lee Harvey Oswald w piosence Kingdom Come.

Kolejnym artystą, którego chciałabym Państwu zaprezentować, jest Sam Roberts i jego Sam Roberts Band, wielokrotny laureat Nagrody Juno. I utwór z jego pierwszej płyty, Brother Down.

Muzyka country w Kanadzie ma się niemal tak samo dobrze jak muzyka country w Stanach Zjednoczonych, a doskonałym przykładem tego jest Megan Patrick, która specjalnie dla Państwa zaśpiewa swój najnowszy singiel, czyli My First Car.

0: A teraz trochę pozytywnej, ale takiej rozleniwionej energii się tutaj pojawi. Takiego rodzaju muzyki, która wydaje mi się była dosyć popularna w 2020 roku. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że w 2020 roku właściwie na całym świecie było mało takiej energetycznej, pozytywnej muzyki, a jeżeli już była taka pozytywna, to raczej właśnie taka chilloutowa, taka troszeczkę funkująca. Zauważyłeś to?
1: Zauważyłem.
0: No właśnie. I teraz będzie zespół, który stał się popularny przez jeden ze swoich utworów, do którego klip został nakręcony właśnie w czasach pandemicznych. Oni już wcześniej wydali płytę, ale w minionym roku bardzo, bardzo zyskali. Coś widać zaskoczyło, kibicuję im, bo są niesłychanie pozytywni i nazywają się Fleece. A utwór nosi tytuł So Long.

A tu będzie kolejna zdolna dziewczyna z Kanady, ale przy tym polski akcent, bo Basia Bułat, jak słychać po jej nazwisku, Basia Bulat, jest polskiego pochodzenia, bardzo popularna w Kanadzie i właśnie w 2020 też wydała swoją nową płytę. I utwór z tej nowej płyty, singiel, nosi tytuł Your Girl.

0: A tak przy okazji, jakiś znasz takich bardzo słynnych kanadyjskich wykonawców, co do których miałabyś wątpliwości, że są z Kanady, albo w ogóle byś tego nie podejrzewała?
1: Dużo jest takich artystów, jak zaczęłam się przyglądać. Właśnie my tutaj takich oczywistości jak Neil Young, Feist czy Leonard Cohen Państwu dzisiaj nie prezentujemy, bo to Państwo znacie i może byłoby nudno. Ale naprawdę ten rynek kanadyjski jest taki płodny, na tak wysokim poziomie. Niesamowicie wydaje mi się, że muzyka światowa bez Kanady no byłaby bardzo uboga.
0: Muzyka światowa bez Kanady leżałaby i kwiczała ostro. Ja bym do tej serii wykonawców dorzucił jeszcze mojego ulubionego Bryana Adamsa. Bardzo się zdziwiłem, w sumie nie podejrzewałem, że zespół, który Państwo na pewno znacie, czyli The Dead South, również pochodzi z Kanady, a dokładnie z Reginy w stanie Saskatchewan. Zagrają dla Państwa swój największy chyba przebój, wielokrotnie pojawiający się w wielu filmach i serialach. In Hell Be In Good Company.

0: W związku z rynkiem kanadyjskim bardzo chciałem zaprezentować Państwu kolejną piosenkę zespołu Monster Truck, ale...
1: Ale ja to zrobię, bo ja jestem ogromną fanką tego artysty. Właśnie wokalista zespołu Monster Truck zrobił swój własny projekt muzyczny, który w mojej opinii jest chyba nawet ciekawszy niż to, co robi Monster Truck i naprawdę zasługuje na uwagę, ale nie wiem czemu jeszcze... Nie jest to tak popularne, jak powinno. I musimy to zmienić, proszę Państwa. A projekt jest o tyle ciekawy, że w piosence, którą zaraz Państwo usłyszycie, nie ma żadnych innych instrumentów niż głos, ale proszę posłuchać, jak to zostało zrobione. Utwór Lift Me Up wykonuje John Harvey and the Inner Demons.

0: Tutaj jeszcze możemy dodać, że było to oczywiście wykonanie zarejestrowane na żywo.
1: Właśnie, Monster Truck też moglibyśmy Państwu zaprezentować, ale niestety utwór trwa 6 minut i nie tym razem. Tym razem się nie zmieścił.
0: Prawie nie zjedliśmy razem śniadania w związku z wyrzuceniem tegoż utworu z naszej playlisty. Przejdziemy teraz do zespołu, który już dawno chciałem Państwu zaprezentować, ale jakoś nigdy nie było okazji. Chodzi o zespół The Big Wreck, również wielokrotnie nominowany i zdobywający nagrody Juno. Na czele zespołu stoi Ian Thornley, a piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać, nosi tytuł Locomotive.

A teraz będzie znowu trochę takich rockowych brzmień z Kanady i zespół The Treble z utworem No Secrets. They're for you.

przepasna jest ilość wykonawców w poszczególnych gatunkach muzycznych w Kanadzie. Świetnie ma się również w tym kraju muzyka bluesowa, czego doskonałym przykładem jest Dawn Tyler Watson, która dla Państwa zaśpiewa piosenkę This and That.

Nie moglibyśmy pokazać Państwu muzyki kanadyjskiej bez przynajmniej jednego utworu w języku francuskim. W ogóle rynek francuskojęzyczny w Kanadzie, muzyczny, to jest coś zupełnie niemal odrębnego. Jest to też oddzielna kategoria w nagrodach Juno. Co ciekawe, jakby artyści śpiewający po francusku są bardziej zagarniani przez ten rynek francuski niż kanadyjski. Chciałabym Państwu pokazać taką młodą artystkę, która też w minionym roku wydała płytę i narobiła nią sporo hałasu. Nazywa się Klopelgak, a utwór nosi tytuł Remora.

A teraz chciałbym Państwu zaproponować kawałek, którego od kilku dni praktycznie nieprzerwanie słucham sobie w samochodzie. Nie wiem dlaczego, ale ta kanadyjska hardrockowo-metalowa muzyka niezwykle mi się podoba. Zagra dla Państwa zespół Cobra and the Lotus, a piosenka nosi tytuł Get the Fuck Out of Here.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniego kawałka, a tam bardzo znany w Kanadzie band, który przypomina nieco z wyglądu zespół ABBA albo na przykład zespół Ralfa Kamińskiego. Kilka lat mieli przerwę, a właśnie w tym roku 2020 wydali nową płytę. W ogóle zauważyłam, że ten rok 2020 sprawił, że sporo artystów, którzy mieli długą przerwę, jeżeli chodzi o nowe albumy, nagle zaczęło teraz wydawać płyty, więc może są też jakieś plusy.
1: Nie wiem jak u innych, ja widzę u siebie tylko taki plus, że nauczyłem się kilku nowych potraw, w sensie gotować kilku nowych potraw.
0: To prawda, Sosnowskiego mu się rozszerzył repertuar kulinarny. Wkrótce otworzy się gastronomia i kto wie, być może będzie można wpaść do Sosnowskiego na obiadek. I tym optymistycznym akcentem kończymy z zespołem The Tops i utworem I Feel Alive.
1: Obiecujemy, że w najbliższym czasie, o ile nasze audycje nie zostaną zdjęte z tej pięknej anteny, przeniesiemy się w cieplejsze rejony w związku z nadchodzącą wiosną. Muzykę dla Państwa z ogromną, jak zwykle, przyjemnością prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: któremu, której powierza się no, takie tajemnice, których nie mówi się żonie, ani szefowi, ani nikomu innemu.
1: Bardzo szczególny wodzirej, do tak. tego konfesjonał, do tego jeszcze coś.
0: Dyskretny, tak. cierpliwy, taki, że obok ciebie obsłuży jeszcze 70 innych osób, bo znasz takie długie bary i to one mają trzy warstwy za sobą tych starających tak. się o jakiś trunek. I on wszystko pamięta, co kto zamówił przed 15 minutami. I ich jest zazwyczaj jeden, dwóch w takim barze i dają sobie świetnie radę. Dzisiaj już nie ma, nie wiem czy zauważyłeś, papierosów w tych barach amerykańskich, co jest dla mnie szokiem kompletnym, bo tego drinka, jak się nie unosi taka siekiera z dymu.
1: Jak nie było tego dymu, to w ogóle tak.
0: To nie był bar. Ale to jest bar, to jest co innego i ja rozumiem, że tam trudno jest pić wino, no bo to jest, nie ma specjalnie sensu, aczkolwiek bary francuskie na przykład, te bistro tak zwane, szybciutkie, tu
1: to
0: kawka,
1: znowu
0: a tu
1: tak.
0: ballon rouge, albo ballon blanc. No,
1: I to każdej wszyscy... porze dnia, to nie jest żadne takie...
0: Nie, absolutnie. W południe się wchodzi, albo gdzieś no. Bastille, wszystko ma takie swoje uzasadnienie. Natomiast woda, to jest coś takiego, wiesz... Ja rozumiem imperatyw wódki, który zaistniał u nas, że to trzeba bardzo szybko się wznieść w stan baśniowy i człowiek jest wtedy taki inteligentny, błyskotliwy, ma doskonałe poczucie humoru, trochę wytrzaska się po pysku z interlokutorem,
1: albo
0: bo to natychmiast,
1: wycałuje.
0: Albo wycałuje, że zapłacze, jak usłyszy piosenkę. Radziecką najlepiej.
1: A później padnie. A
0: potem padnie, choruje trzy dni, to trzeba jakoś wzmocnić, potem leciutko zaklinować i tak dalej, i tak dalej.
1: No dobrze, ale wracam do pytania wyjściowego, że powinniśmy teraz może muzycznie troszkę przerwę zrobić. Zaskoczę cię, bo znowu będzie na temat piosenka. Jej tytuł, nie wiem, czy tego instrumentu wam nie brakuje w twoich restauracjach i barach, stalowej gitary, bo tytuł piosenki brzmi Stalowa gitara i kieliszek wina.
0: Coś mi chodzi po głowie.
1: No posłuchaj.

0: Kurczę, ale było miło po prostu. I tak mi ten kot wszedł, ale ja ci coś powiem. Wino w zasadzie, możemy o nim mówić długo, bo to jest taka dziedzina, że hej, nie ma końca. Natomiast to jest pretekst tak na dobrą sprawę. Bardzo dobry, bardzo dobry. Najlepszy, jaki udało mi się znaleźć w życiu. Do tego, żeby się oddalić w jakimś sensie. Uh-huh. W tę stronę, o której zawsze przez całe życie marzyłem. Żeby to było uniwersalne i na miarę, że tak powiem, mojej wrażliwości, inteligencji i potrzeb. I żebym się tak zaczepił za świat, na który zasłużyłem. Ja coś bardzo może patetycznego powiedziałem. Chciałem zaczepić za świat, na który zasłużyłem i który do dzisiaj jest dookoła mnie, a mnie ciągnie za nogi jakiś zupełnie inny świat, którego nie chcę i nie lubię. No
1: aha, no dobrze. A to ja mam pytanie takie. Czy... Jak to się mieści w Polsce? Bo to wszystko kojarzy się z innym klimatem, z innym nastrojem, z pewną łagodnością obyczajów, jak sądzę. Ze sposobem bycia, poruszania się, zasiadania do tego w jakimś tam barze czy restauracji z dumą lokalnego producenta, który zrobił kilka butelek i mu wyszły. W Polsce w ogóle tego nie ma. Czy nie miałeś takiego czego, żeby to w cholerę rzucić, pojechać i tam być cały rok? Czy to się godzi z tym mieszkaniem tutaj w kraju transformacji i dziwnych ludzi?
0: Godzi się, wiesz, od pewnego czasu miałem przecież, jak każdy z nas, jakieś takie myśli w swoim życiu, żeby gdzieś się zaczepić. Miałem takie możliwości. Grałem w teatrze we Francji, w Krainie Wina. Wszystko to było możliwe. Natomiast nie miało to wtedy sensu, a dzisiaj już zupełnie, myślę, nie ma sensu i doskonale wpływa na mnie fakt, że ilekroć jestem w jakiejś tam Toskanii czy w jakiejś Hiszpanii, to sprzyja mi fakt, że ja nie bardzo dobrze rozumiem, co oni do mnie mówią i do siebie.
1: To ci pasuje,
0: to mi pasuje, dlatego że ja odbieram całą tę zewnętrzność, która mi się podoba, która jest piękna, bez konieczności wnikania w coś, co prawdopodobnie w jakimś sensie jest podobne do tego, co my przeżywamy. Też muszą mówić jakieś głupoty, też muszą na coś tam narzekać. Natomiast ten poler prozy. Wdzięku... Unikam prozy, wtapiam się w poezję.
1: Ale to ja rozumiem, bo moje pobyty o wiele rzadsze, ale w takich miejscach właśnie też polegają na zachwycaniu się tym, co ja nawet sobie troszkę dopowiadam.
0: Jak najbardziej. Prawda? Ale to na tym polega. To nasza wyobraźnia właściwie działa. Plus te symptomy, które tam są ewidentne. Czasami mi się zdaje, że oni nie bardzo umieją z tego skorzystać. A ja umiem, prawda? Mi się to podoba. Natomiast chcę ci powiedzieć, że przedwczoraj z Zielonej Góry od państwa Krojcigów dostałem pierwsze dwie butelki wina polskiego. Wina to, gronowego.
1: To niesłychanie fascynuje, czy
0: Riesling,
1: prawda, że można...
0: I Riesling Cabinet zmieszany, blend taki. Słuchaj, otworzyłem to z pewnym strachem, muszę powiedzieć. No i z wielką przyjemnością wypiłem schłodzonego tam do 11 stopni 10 Rieslinga. Z wielką przyjemnością. Pierwsze polskie wino, nie marki wino, nie Tajfun, nie Szkwał, Mózgoje, przy jakimś tam
1: Huzar.
0: Tylko wino Riesling, międzynarodowy, król szczepów, no tak naprawdę. I taka mnie frajda opanowała, jak w momencie, kiedy do ciebie albo ty do mnie zadzwoniliśmy, że jesteśmy w Europie, słuchaj. Tak. Sobie, to jest dla mnie ten moment, bo reszta, owszem, dokument podpisaliśmy, ale jeszcze jakbym tego tak nie odczuwał do końca. Jeszcze mi strasznie dużo jakichś bebechów tam przeszkadza.
1: Ale powiedz mi jeszcze tego na koniec, bo już się szykuje piosenka, co prawda nie na temat, bo nie będzie Rieslingu, ale nie ma w tym patriotyzmu? Naprawdę udane to wino?
0: Udane, w porządku i ich będzie więcej i oni nareszcie mogą to sprzedawać.
1: W związku z tym, że my nie pijemy w pracy, to zamiast smakować, będziemy słuchać.

0: czereśni świeżej, wiesz, no, trudno ci przypomnieć sobie taki zapach
1: dębu,
0: z lekką nutą dębu, wiesz, terroir i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, to wszystko jest dobre, ja to szanuję, respektuję, bo to jest rozmowa fachowców, natomiast dla Polaka ważne jest kupić w dobrej cenie, żeby ona nie porwała kieszeni, słuchaj, w desperacji.
1: Bo ten strach w ogóle to
0: i do obiadu,
1: tak,
0: tak, napić się. I słowo, no gdyby to fałszywe moje państwo, słuchaj, pozwoliło mówić w ogóle o winie. I to nie o nalepkach, nie o tym, co kto wlał do środka, jak się nazywa Jean-Baptiste, słuchaj, kiedy to zrobił, bo to jest nieważne. Tylko czym jest wino, że ono koło człowieka stoi od chwili, kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem. Najpierw zmielił jakieś ziarno, zrobił placek, nazwał to chlebem, potem wydoił jakąś kozę, słuchaj, na drugi dzień to mleko mu skwaśniało, zrobił ser, a potem się zorientował, że z krzaka, które rosły wszędzie po prostu, bo wino rośnie tam, gdzie nic innego nie wyrośnie, nie wymaga żadnych specjalnych warunków, wbrew pozorom. Że ten owoc skwaśniały, sfermentowany daje fantastyczny napis. I to są trzy elementy, które przy człowieku były zawsze.
1: Ale jak ładnie zawinął. Chleb, serek.
0: Biblijny. No, słuchaj,
1: a do tego jeszcze piosenka się przydaje.

0: wypił pół litra czy piwo, czy coś.
1: Ale oczywiście.
0: Ale to generalnie nie... taka fałszywa, że on jest elegancki, jak on powie lampka. Kiedyś się mówi o koniaczek.
2: Tak, tak, koniaczek. Klali
0: gorzałe, a mu się koniaczku może
2: zawsze
0: napić.
2: Chciał. Nie wierzę, żeby powinien ktoś jeździł tramwajowiskiem, wiesz, bo nie ma takiej potrzeby właśnie. To jest ta różnica, wiesz, w agresywności alkoholu. Woda ci powoduje nagle to, że stajesz się, wiesz, romantyczny, rozumiesz? Tu popończa rozwiana, rumak czarny pod tobą i gnamy, wiesz, po to robisz.
0: Rozkrwawisz jeszcze, żeby kobiety...
2: A wino jest takie lekko rozlazłe, ono ci sprawia tylko przyjemność. Są granice, które można przekroczyć w winie. Naturalnie to jest alkohol, natomiast one tak nie prowokują. Masz rację, to jest moje spostrzeżenie, że w każdym przedziale społecznym, tak to nazwijmy, aczkolwiek w Polsce jest ich ciągle niewiele, zawsze jest tendencja do tego, że odbębnimy to wino, żebyśmy mieli z nim święty spokój.
0: Zaliczoną kulturalną.
2: A potem, słuchaj, taki azjatycki kącik, wiesz, panowie prezesi, chłopaki, stare nie widzą, daj teraz coś takiego prawdziwego. Jest ta tęsknota. To jest proces, my się nie wyzwolimy z tego.
0: No właśnie.
2: Ale to ja rozumiem, jak powiedziałem, nie jestem ortodoksem i rozumiem, że wyplenienie tradycji wymaga czasu. Szwedzi w 1850 roku żłopali 50 litrów czystego alkoholu na łeb. Mieli naprawdę poważny problem alkoholowy. Ale jak zaczęli napiętnować, jak ograniczyli liczbę sklepów, jak podnieśli ceny, jak reflektory ustawili na tych, co wynosili te buteleczki.
0: Oni się okropnie zachowywali.
2: Jakieś, no straszne, oświetlone torebki, żeby było wiadomo, kto pije, dokąd idzie, do jakiej bramy i tak dalej. Ale efekt tego jest taki, że dzisiaj tego alkoholu mocnego Szwedzi piją 5 litrów, a wina 25. I my tutaj, w kraju zimy, bo zawsze sobie tłumaczyliśmy, że to potężne zimy, w związku z tym my jesteśmy zmuszeni do tej gorzały, no niestety obaliło to szwedzkie doświadczenie, te nasze zapędy. To jest różnica kulturowa, cywilizacyjna, musimy to sobie śmiało powiedzieć. Ale są postępy. Po pierwsze, pijemy już 4 litry wina importowanego gronowego na pysk. Oczywiście to się raczej rozkłada po stronie miejskiej naszego kraju.
0: No ale gdzieś trzeba zacząć.
2: Ale gdzieś trzeba zacząć. Młodzi ludzie jeżdżą, to jest nieuniknione. Uczą się. Nie ma takiej restauracji dzisiaj pod żadną szerokością naszej ojczyzny, gdzie byś nie zobaczył na stole zastawy winnej. Na wesela, słuchaj, zamawiają jacyś szaleńcy, zamawiają wino, białe, czerwone, ja wiem, bo to sprzedaje, więc wiem, co to jest. To są prezenty
0: życia,
2: dzisiaj, wiesz.
0: To wino stało się obecne tak naprawdę w ciągu niemal paru lat.
2: Błyskawicznie. Ale Polak jest strasznie szybki w
0: i
2: tym nadrabianiu czasu. I ta zmiana
0: nastąpi, ja myślę,
2: tak.
0: A jeśli pozwolisz, że wrócę do muzyki, to jest bardzo adekwatny tytuł tej piosenki. Two more bottles of wine. Nas jest dwóch.
2: Ja na śmiało, rozumiem.

0: Pergaminy,
1: panie Janie, ale pan to musiałeś kupić dawno temu, bo nam Europa, od nie. kiedy w niej jesteśmy, zabrania używania wina.
2: Ależ było tak. to natychmiast po tym, jak padły słowa z tej anteny o polskim produkcie.
0: To jest, słuchajcie, butelka taka jak od normalnej wyborowej.
1: Normalna
0: hara. Zakrętką metalową.
1: 10% objętości zawartość alkoholu.
0: Kolor ma jak oranżada, no ale to jest rosé.
1: To jest rosé. No ma koronę, klaret, słuchajcie. I jakiś symbol producenta. Z koroną oczywiście, bo my jesteśmy kraj królewski.
0: Tylko orła brakuje.
1: No nie będę mówił, kto to robi, bo może go jeszcze nie ujawniać.
2: No dyrekcja nam nie pozwala degustować w studiu, więc
1: chwała jak Bogu,
2: pan łaskaw był może swoim kiperom to przekazać i przy następnej okazji parę słów recenzji serdecznie.
1: Nie wiem, czy się zobligować. No, będę się starał usilnie coś opowiedzieć o tym.
0: Szaleństwa. Tym trzeba poświęcić 70 innych audycji, ale krótko powiedz, naprawdę nie cena decyduje o jakości.
1: Nie,
0: no,
1: najlepiej
0: chyba on tu coś wyciągnął jeszcze.
1: Nie. Chcę powiedzieć, że gdybym nie jeździł, a wszystkie wina, które sprowadzam i umieszczam na półkach swojego sklepu, są przeze mnie wybrane, wypatrzone, wybrane z miejsca, bo dla mnie to jest ważne. Ja poznaję ludzi, którzy tworzą to wino, nie chcę powiedzieć robią, tworzą. W jakich okolicznościach przyrody, jak mówił pewien znany aktor, robią to wino. Jakie tam słońce świeci i tak dalej. Jak jest dookoła, nie chcę tam się wgłębiać w warstwy gleby i tak dalej. Natomiast to jest opowieść, którą dodaję do wina. I chcę powiedzieć, że naprawdę ogromnym popytem cieszą się butelki codzienne, które kosztują 17, 18, 22 zł. I to są porządne wina. Nie ma żadnego powodu, słuchajcie, żeby wysypywać jakieś pieniądze. Jest grono ludzi, po pierwsze, których na to stać, to niech sobie kupują, co chcą.
0: Nie pewnie.
1: Po drugie, mają z tego jakąś kuriozalną przyjemność, żeby się ścigać w nalepkach i tak dalej. Respektuję nawet i to, szanuję, bo są grona, które naprawdę znają się na winach. Proszę, niech sobie kupują. Natomiast nie o tych winach mówimy.
0: Marek, ale wiesz co, przerwę ci, bo można mówić. Potrzebny jest pierwszy krok w postaci przewodnika. I takim przewodnikiem powinien być sprzedawca, ta osoba, która oferuje, bo ja mogę mieć 17 win po 25 zł, część sikaczy, część warty, ktoś musi powiedzieć. Janek, zaraz ci też coś jeszcze przedstawię, natomiast chciałem na koniec tej rozmowy przytoczyć moją ukochaną, nie anegdotę, tylko sytuację, której byłem świadkiem, bo to jest tak z serami też. Tak. Widzę miliony serów i pytam się o pomoc w tym sklepie. I w takim sklepie serowarskim w Warszawie wszedł elegancki pan i do sprzedawczyni stojącej w kącie powiedział, że pani, widzę tutaj Munkenberger w złotym sreberku i Bangendurger w takim zielonkawym. Czy może pani przynajmniej kulturalny bardzo, powiedzieć, czym się różnią te dwa sery? I ta pani po takiej sekundzie namysłu odpowiedziała: smakiem, proszę.
2: Trafiony.
1: Ale mówi o się o wódce, też jest dobra w smaku.
0: No, tacy sprzedawcy są uroczy, ale niewiele.
1: No, pewnie, ale jakże, jakieś to proste. No, pewnie.
0: Marek, musimy przystąpić do...
2: Na zakończenie, to, żeby
1: węchórz
2: zakończyć konkursem, to może jakieś dwa słowa na temat...
1: 89.
0: To dobry
1: starzyzna.
0: Stary.
1: Nie, stare. To no są wina. Jeszcze. No pewnie, że tak, ale ja też nie chcę się otwierać przed nikim specjalnie tak za bardzo. Commanderie bon temps. Medoc. Tak, to jest lewa strona Garonny, to jest Bordeaux. Medoc to jest jedna z ważniejszych dzielnic Bordeaux lewostronnego. W gruncie dosyć kamienistym, który przechowuje temperaturę w ziemi. Wina bardzo zdecydowany, zestaw Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc w takiej proporcji. Najwięcej Cabernet Sauvignon, dosyć taniczne wino, dobre do...
2: Taniczne?
1: Garbnikowe. Taniny to są garbniki.
0: Nie mylić z panicznym.
1: Paniczne będzie przy trzeciej butelce.
2: to proszę się temperaturą nie kierować.
1: Nie, ona jest zachłodna jeszcze. 89 rok, nie ma znaczenia, będziemy mówić lepszy, gorszy, musiałbym sięgnąć, pewnie nie najlepszy, ale to nie ma znaczenia. No. To już są wina, których bałbym się otwierać tak naprawdę. Są pewne granice. Jest, optuje, chcę powiedzieć, że 1% win w ogóle produkowanych na świecie nadaje się do tak zwanego starzenia. Nieprawdą jest to, co porzekadła głoszą, wino im starsze, tym lepsze, to wszystko jest, wiecie. Oczywiście bywa tak, są wina, które wymagają starzenia, okresu przechowania w beczce i tak dalej. Natomiast na świecie pije się wina świeże, młode, one są żywe, młode, one to są znaczy radosne. Producent o tym decyduje. Aha. On wie, jak długo powinno być w beczce, jeżeli w ogóle ono spędza jakiś czas w butelce, zanim przekaże je swojemu klientowi, postawi na jakiejś półce. I wtedy ono już się nadaje do picia. Są ale tacy, którzy jeszcze je będą przechowywać.
2: Jeżeli taki moment odwagi jakiś pana najdzie, to bardzo proszę to odkręcić i potem dać nam znać, dobrze?
1: Boże, z wielką radością czuję się zaszacony.
0: Równorzędnych,
1: zrobimy to razem, panowie. Bądźmy śmiali. Jestem wzruszony. Dziękuję za piękny prezent.
0: To był głos Marka Kondrata. My z Jankiem dziękujemy i wydaje mi się, że do win i do piosenek o winie jeszcze wrócimy. Pa,

Long Distance Call to kompozycja Muddy'ego Watersa. Tym razem usłyszeliśmy ją w wykonaniu grupy Little Feat, a to nagranie pochodzi z albumu Little Feat wydanego wiosną 2024 roku. Płyta nosi tytuł Sam's Place. Jako towarzysząca zespołowi wystąpiła w tym nagraniu także Bonnie Raitt. Ale nie Bonnie Raitt będzie tą przewodniczką, o której mówiłem, tylko współzałożyciel zespołu Little Feat, jedyny żyjący dotychczas człowiek z pierwszego składu tego zespołu, czyli pan Bill Payne. Bill Payne jest głównie pianistą, także wirtuozem Hammonda B3, kompozytorem i, co może mało ważne w kontekście słuchaczek i słuchaczy, ale jest jednym z pionierów wykorzystania internetu do promocji muzyki w Stanach Zjednoczonych i pewnie, co się z tym wiąże, na świecie. Bo już na początku lat 90. podjął akcję zmierzającą do promocji, do osiągnięć zespołu Little Feat i tym sposobem wprowadził tę internetową metodę do obiegu promocyjnego innych zespołów i wykonawców amerykańskich. Bill Payne zatem będzie przewodnikiem naszej muzycznej drogi w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, ale nie będą to jego dokonania z macierzystym zespołem, czyli z grupą Little Feat, ale z innymi wykonawcami, bowiem sława Billa Payne'a jako znakomitego pianisty i organisty wyrobiła mu niesłychanie wysoką markę wśród wykonawców muzyki około bluesowej i nie tylko, już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Bonnie Raitt przyjaźniła się z zespołem Little Feat, przyjaźniła się z Billem Payne'em. To, że wystąpiła na albumie w 2024 roku na płycie Sam's Place, to tylko kontynuacja dawnej przyjaźni, bo z Billem Payne'em miała parokrotnie udane współprace w studiu i na estradzie, między innymi na wydanym w 1979 roku albumie The Glow. Bonnie Raitt skorzystała ze studyjnej pomocy Billa Payne'a w kilku nagraniach. Oto jedno z nich. Your Good Thing is About to End. Bonnie Raitt śpiewa w tle klawisze Billego Payne'a.

Zespół Little Feat istnieje już od 1969 roku, czyli ponad 65 lat. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zespół Little Feat rozpoczynał działalność, Bill Payne zaprzyjaźnił się także z muzykami zespołu The Doobie Brothers, z którymi przyjaźni się do dzisiaj. Bo nawet na jednej z płyt The Doobie Brothers już w XXI wieku słychać także klawisze Billego Payne'a. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, czyli do płyty The Captain and Me grupy The Doobie Brothers z 1973 roku. Oto utwór China Groove, do nagrania którego Doobie Brothers zaprosili Billego Payne'a.

1976 roku ukazał się album Roberta Palmera zatytułowany Some People Can Do What They Like. Jeżeli dobrze przyjrzymy się artystom, którzy towarzyszyli temu wokaliście podczas nagrań, to można przyjąć, że w zasadzie była to prawie pełna obsada grupy Little Feat, a więc oczywiście także i Bill Payne był wśród tych, którzy towarzyszyli Robertowi Palmerowi. Z tego albumu usłyszymy nagranie zatytułowane Spanish Moon.

Greg Allman, choć przecież poza tym, że świetny wokalista, to także klawiszowiec, grał i na organach, i na innych instrumentach klawiszowych, zaprosił do współpracy przy nagraniu swojego drugiego solowego albumu Playing Up a Storm właśnie Billa Payne'a, z którym nagrali taki oto świetny instrumentalny numer Matthew's Arrival, Greg Allman i Bill Payne.

Dancing the Blues, rok 1993. Jest tam także jedno z moich ulubionych tanecznych, bluesowych piosenek. Wywodzi się ona z repertuaru Fatsa Domino, a nosi tytuł I'm Ready.

Nazwisko Bill Payne pojawia się także w opisie do kilku płyt J.J. Cale'a, tych z lat 80. i tych lat z lat 90. Closer to You to album z 1994 roku, na której znalazło się i to przepiękne nagrania, w którym słyszymy klawisze Billa Payne'a. Borrowed Time.

Maria Mulder także była pod ogromnym wrażeniem współpracy z Billem Payne'em. Płyta Meet Me at Midnight, rok 1994. Prawie we wszystkich nagraniach słyszymy tutaj klawisze Billa Payne'a. Także i w tym to kompozycja Tracy Nelson, która występuje tu w chórkach, a utwór nosi tytuł Down So Low.

A teraz dwa nagrania, które firmują najwięksi giganci w historii bluesa, czyli B.B. King i John Lee Hooker. Oczywiście w obu tych nagraniach uczestniczył Bill Payne. Confessing the Blues to utwór z albumu Deuces Wild, w którym wokalnie B.B. Kingowi towarzyszy Marty Stewart, a jeśli chodzi o oprawę klawiszową Bill Payne, a zaraz potem usłyszymy Johna Lee Hookera z albumu The Best of Friends. To jedna z wielu wersji słynnego Boogie Chillin'. John Lee Hooker, Eric Clapton i Bill Payne.

0: David Bromberg, jedna z najbarwniejszych postaci wczesnego okresu rozwoju amerykańskiej muzyki, kojarzącej w sobie wszystkie te formy, które korzeniami są związane z bluesem. A mówię tu o bluegrassie, folku, jazzie, muzyce country, czy wreszcie rock and rollu. W latach 60. David Bromberg jako gitarzysta, wokalista, także dostarczyciel repertuaru występował i nagrywał z Alem Cooperem, z Richiem Havensem, z Bobem Dylanem, z Carly Simon, z Gordonem Lightfootem, z Linkiem Rayem, z Willie Nelsonem, no i tak dalej, można by wyliczać i wyliczać. Ma też w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ta jedna z ostatnich, która pochodzi z 2016 roku, też zawiera kilka nagrań, do których realizacji zaprosił David Bromberg Billa Payne'a. You've been a good old wagon. Oto David Bromberg Band z udziałem Billa Payne'a.
1: I come home late the other night and I had a little trouble opening up the door. I don't know. Finally, the good woman let me in, and man, the apartment looked fantastic. I mean, she had

No i tak oto Bill Payne stał się przewodnikiem po niemal półwieczu muzyki około bluesowej. Mam nadzieję, że ten zestaw był na tyle rozmaity, że Państwo nie poczuli się znużeni. A na koniec jeszcze jedno nagranie z tego albumu, o którym mówiłem na początku tej audycji, czyli z płyty Sam's Place grupy Little Feat, wydanej w 2024 roku. Polecam Państwu ten album jako wzorcowy nośnik tradycyjnego bluesa we współczesności trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Oto Little Feat w utworze Last Night na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll. Radio Baobab.

0: odcień bluesa. W poprzednim odcinku rozstaliśmy się przy dźwiękach pochodzących z płyty Memphis Blues. Dochodzimy teraz do jednego z najważniejszych momentów zawartych na zestawie 11 płyt pod hasłem Blue Guitars. Rozmawiamy z Chrisem o płycie Texas Blues, na której znalazło się jedyne nagranie, w którym został wykorzystany oryginalny dźwięk, i oryginalny głos i oryginalne brzmienie gitary największego mistrza Chrisa z przeszłości, czyli Blind Willie'ego Johnsona.
1: For me, the greatest piece of music on the, in the book is this song. It may be because it's personal to me. It is the only sample in the book that there is some real Willie in there. And the idea was that I played with him. Why not? You know, I have this one chance in my whole life because I have a studio. This was worth not dying for, you know. And I just did it. I didn't care about the legal side of it or anything like that. And my greatest pleasure was when a top blues guy in England didn't know which one was which. And I was really pleased. And it's very, very haunting tune, that one. And it's a Senegal rhythm, which Willie never did, actually.

z albumu 60s and 70s, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

W latach 60. po dwóch stronach Atlantyku, czyli w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od siebie, sprawili, że blues zaczął odgrywać znaczącą rolę we współczesnej im popkulturze. Mowa o Johnny Mayallu, który reprezentuje Wielką Brytanię, i o Paulu Butterfieldzie, reprezentującym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nie wdając się w szczegóły biograficzne, powiem Państwu tylko, że ogromną przyjemność sprawiło mi przygotowanie materiału muzycznego do tego właśnie pojedynku, bo dzięki temu przywołałem sobie do pamięci te dźwięki, które są nadal tak ożywiające i tak aktualne, bym powiedział, do dnia dzisiejszego, a czasami wydają się być zapomniane, niesłusznie. No to zaczynamy sobie przypominać. Jako pierwsze w szranki staną tutaj rozbudowane kompozycje obu naszych współzawodników. Paul Butterfield zaprezentuje się w utworze zatytułowanym East West, a John Mayall przedstawi swoją suitę Bare Wires.

0: I think we might want to listen to that.
1: Hank William Jr. wykona utwór zatytułowany Rich White Hunky Blues, tytułowe nagranie z jego albumu wydanego w lecie 2022 roku. Muszę powiedzieć, że skoro zdecydowałem się zaprezentować ten utwór, to znaczy, że on mi się podoba. I myślę, że Państwo też odbiorą go pozytywnie. Z czegóż więc wynikają moje wątpliwości? Ano z tego, że Hank Williams jest artystą w swoim oczywiście gatunku znakomitym. Natomiast w życiu pozamuzycznym no, jest osobą niezwykle kontrowersyjną, zwłaszcza w tej części jego udziału w społeczeństwie amerykańskim, które wymaga opowiedzenia się po jednej ze stron, a tak naprawdę wiemy, że te dwie strony to są demokraci i republikanie. Hank Williams Jr. jest zdecydowanym republikaninem, jest wręcz nie tylko przeciwnikiem, ale mogę powiedzieć śmiało wrogiem demokratów. Wielokrotnie wypowiadał się w sposób złośliwy i wręcz obraźliwy o prezydencie Obamie na przykład. I generalnie rzecz biorąc, wiele jego sformułowań jest bardzo dalekich od mojego rozumienia demokracji. Czy artysta ma do tego prawo? Oczywiście. Czy my mamy prawo do tego, żeby to kontestować? Oczywiście. Ale czy to, że nie podoba nam się konstytucja polityczna danego artysty, powinno sprawiać, że powinniśmy unikać jego twórczości? No, tutaj już pewności nie mam. Rzucam zatem to hasło tak troszkę w przestrzeń baobabową i przenoszę się do innego klimatu muzycznego i do innego wykonawcy, co do którego już nie mam żadnych absolutnie wątpliwości.

Usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Country Boy, którego wykonawcą jest The Phantom Blues Band. A The Phantom Blues Band to jest formacja, którą założył Hen przed 40 laty Taj Mahal i z którą to nagrał kilka świetnych płyt, zrealizował wiele koncertów, zdobył, zdaje się, nawet 2 nagrody Grammy we współpracy z The Phantom Blues Band. No ale potem, kiedy ich drogi się rozeszły, The Phantom Blues Band, składający się przede wszystkim z bardzo cenionych w Ameryce muzyków sesyjnych, dawał sobie też radę jako niezależny muzyczny organizm. Jednym z uczestników tego przedsięwzięcia przez wiele, wiele lat był Mike Filligan, świetny klawiszowiec, także kompozytor, trochę wokalista, który zmarł w 2021 roku i w rok później pozostali członkowie The Phantom Blues Band postanowili nagrać płytę, którą dedykowali jego pamięci. Album nosi tytuł Blues for Breakfast in Memory of MF, czyli Mike Filligan. To nagranie przed chwileczką zaprezentowane wzbogaciła swoim głosem Bonnie Raitt, bo też wokalista domowy, że tak powiem, The Phantom Blues Band, no, jest najsłabszym chyba ogniwem muzycznym tej formacji. I dlatego też z przyjemnością mogę zaprezentować kolejne nagranie z gościnnym występem wokalisty. A tym gościem będzie Curtis Salgado, który z The Phantom Blues Band wykonał utwór Laughing and Clowning.

W którymś z poprzednich wydań pierwszego odcienia Bluesa rozwodziłem się nad urokami bluesa wywodzącego się z Kanady. I teraz chwilkę się też przy tym zatrzymajmy. Wtedy, kiedy omawiałem szerzej działalność kanadyjskich artystów bluesowych, nie wspomniałem tego nazwiska. Steve Strongman, gitarzysta, kompozytor, także wokalista. No i okazuje się, że także koordynator pewnych działań muzycznych w okresie

Dawn Tyler Watson i Crystal Shawanda. I właśnie w ich wykonaniu z towarzyszeniem zespołu prowadzonego przez Steve'a Strongmana usłyszymy dwa nagrania. Fine Young Man, tutaj śpiewa Dawn Tyler Watson, i Tell Me I'm Wrong usłyszymy w tym nagraniu Crystal Shawanda.

Kiedy grzebię sobie w mojej muzycznej bibliotece, od czasu do czasu spotykam czy to nazwiska, czy też nazwy zespołów, które zapalają w mojej pamięci jakąś iskierkę. No i wtedy dzięki internetowi dokopuję się do źródła tego iskrzenia. Tak się stało w przypadku nazwy Shaggy Dogs. To francuski zespół, który gra trochę już dzisiaj chyba zapomnianą muzykę określaną mianem pub rock. I przypomniałem sobie, że w 1990 roku, kiedy nabyłem sobie płytę poświęconą pamięci Lee Brailo, czyli lidera słynnego pub rockowego zespołu brytyjskiego Dr. Feelgood, na tej płycie znalazły się także nagrania francuskiego zespołu Shaggy Dogs. Później nie miałem już z nimi kontaktu, ale teraz nagle w 2022 roku trafiłem na coś, co nazywa się Shaggy Dogs i okazało się, że to jest ten sam zespół, a więc od 20 już paru lat działający. Nagrał w 2022 roku album zatytułowany Sorry for Delay. No a skoro już ta iskierka mi się zapaliła i skoro są związane z tym jakieś wspomnienia, to postanowiłem zaprezentować współczesność grupy Shaggy Dogs. Oto oni w nagraniu Johnny.

Te poszukiwania w bibliotece muzycznej sprawiają, że trafiam też na artystki i artystów, których nie słyszałem od dziesięcioleci. Tak na przykład rzecz się ma z Bonnie Bramlett. No, pamiętamy wszyscy ten bardzo owocny okres działalności tej wokalistki. Ten czas, kiedy Delaney, Bonnie and Friends, zwłaszcza z udziałem Erika Claptona, no, byli bardzo znaczącym elementem życia muzycznego lat 60. i 70. W XXI wieku Bonnie Bramlett oczywiście nie cieszy się już taką popularnością i wiem to po sobie, po prostu może się czuć nieco zapomniana. A okazuje się, że w 2006 roku zrealizowała album zatytułowany I Can Laugh About It Now, czyli mogę się z tego trochę pośmiać. I to jest taka płyta, takie trochę spojrzenie w przeszłość, pewnie troszkę też z przymrużeniem oka, ale takie spojrzenie, które świadczy też o tym, że kondycja artystyczna Bonnie Bramlett w XXI wieku była nadal świetna. Z albumu I Can Laugh About It Now, rok 2006, nagranie tytułowe i jeszcze do tego pewien standardzik bluesowy zatytułowany I'm Confessing, Bonnie Bramlett.

Wielokrotnie już w różnych moich wystąpieniach radiowych formułowałem taką oto błyskotliwą myśl, że artyści niezwiązani na co dzień z bluesowymi klimatami, kiedy osiągają pewien wiek dojrzałości, zwracają się w stronę korzeni. No a tymi korzeniami, cóż, właśnie jest blues. Ten przypadek ilustruje także album zatytułowany Two Sides of If, którego autorem jest Vivian Campbell. A Vivian Campbell, dla tych, którzy nigdy tego nie słyszeli, oczywiście wyłącznie to mówię, to gitarzysta od wielu, wielu lat zespołu Def Leppard, który no, z tymi naszymi korzeniami tak chyba niewiele ma wspólnego. Mogę się mylić, bo przecież nie znam dorobku muzycznego Def Leppard, bo nie słucham ich nagrań na co dzień. W każdym razie w 2021 roku Vivian Campbell nagrał płytę, która okazała się w całości złożona z jego interpretacji bluesowych, głównie standardów. Oto jeden z nich, I Ain't Superstitious. Vivian Campbell gra na gitarze, no i niestety śpiewa. Potraktujmy to zatem jako swojego rodzaju muzyczną ciekawostkę.

Ten głos i ta gitara żyją w pełnej koegzystencji, są równie melodyjne i melodyczne, są równie emocjonalne i po prostu dają fanom bluesa poczucie, że to jest ich żywioł. A mówię o gitarze i głosie Kennego Neala.

Straight from the Heart to album, który zrealizował w 2022 roku Kenny Neal, jedna z najsympatyczniejszych postaci współczesnej sceny bluesowej, postaci, z którą miałem ja, także kilkuset fanów bluesa, bliski kontakt podczas jego koncertów w Polsce. Kenny Neal jest nie tylko świetnym muzykiem, ale jest uosobieniem prawdy o tym, co prezentuje jego muzyka, jego sztuka, prawdy i pozytywnego nastawienia do bliźniego i uśmiechu, co jest w sztuce Kennego Neala bardzo, bardzo istotne. To nagranie, które przed chwilą Państwo usłyszeli, nosiło tytuł Blues Keep Chasing Me, czyli blues mnie ciągle prześladuje. Ale to prześladowanie, jak sądzę, jest jak najbardziej pozytywne, nastrajające Kennego Neala do przekazywania dobrych emocji swoim słuchaczom. Podobnie zresztą rzecz się będzie miała w następnym nagraniu pochodzącym właśnie z tego albumu. Kenny Neal, It don't cost nothing.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania dwóch gitarulków z Teksasu. Mike Morgan ze swoim zespołem The Crawl nie rozpieszcza swoich fanów specjalnie częstymi realizacjami nowych albumów, bo też nie ma zapewne podpisanego kontraktu nagraniowego z żadną z firm, która wymagałaby tego, że co rok czy co dwa musi coś nowego wymyślić. Mike Morgan żyje też z różnych innych przedsięwzięć, niekoniecznie muzycznych, ale ponieważ kocha gitarę, kocha śpiew, no i kocha bluesa, to od czasu do czasu obdarza nas nowym albumem. W 2022 roku ukazał się album zatytułowany The Lights Went Out in Dallas. Jednym z guru muzycznych Mike'a Morgana był Lazy Lester, znakomity bluesman, harmonikarz, i właśnie temu artyście Mike zadedykował cały album, a wśród utworów pomieszczonych na tej płycie znalazł się i taki, który nosi tytuł po prostu Lazy Lester. Oto Mike Morgan and the Crawl.

No i teraz już naprawdę na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jeden teksański gitarzysta, Mighty Mike Shermer. Też nie rozpieszczający nas, też tylko z rzadka udostępniający swoje nowe nagrania, no ale w 2022 roku pokazał się album zatytułowany Just Getting Good, firmowany przez Mighty Mike'a Shermera. I właśnie z tej płytki na pożegnanie żywiołowy utwór Gypsy Ways. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

kiedy wyjechaliśmy w wielką trasę koncertową, dokładnie sobie przypominam, autobusem marki Karosa. Karosa. Przeliteruję może? Nie będę literował. Karosa. Takie autobusy były luksusowymi pojazdami na polskich drogach. Siedziało się, walczyło się o miejsce koło kierowcy po prawej stronie. Można się było grzać od paki, która okrywała silnik, ale ponieważ jest to audycja muzyczna, muszę powiedzieć, że z drugiej strony dźwięk, który dochodził z tego silnika, wykluczał możliwość normalnej rozmowy po jeździe tym autobusem. W związku z tym nie walczyłem o to miejsce dla kierowcy, natomiast bardzo często spotykałem się z trzema dziewczętami z chórku Czesława Niemena na swobodne rozmowy na tylnej kanapie tego autobusu. Przysiadał się również tam Czesław i paru innych wesołych kompanów, muzyków, a to Jacek Mikuła, a to Ogonek Zieliński, basista, a to Tomek Jaśkiewicz, gitarzysta. Było bardzo miło, podróżowaliśmy i pamiętam dokładnie, pierwsza nasza trasa to była trasa z Warszawy do Szczecina. Nie wiem, czy znacie dobrze geografię Polski, ale to nie jest blisko. I po drodze, po wielu godzinach jazdy, okazało się, że przejeżdżamy przez rodzinne miasto Krystyny Prońko, mianowicie Gorzów. Co było w Gorzowie, opowiem za chwilę, a teraz posłuchajcie, jak Krystyna pięknie śpiewa do snu.

tymże Gorzowie Krystyna Prońko powiedziała do całego autobusu: drogie koleżanki i koledzy, oto mój dom rodzinny. Serdecznie zapraszam na drobny poczęstunek, na drobny poczęstunek do mojego domu. Zapraszam Czesława Niemena. I wyszli. A my przez półtorej godziny czekaliśmy, aż wrócą z drobnego poczęstunku. To było moje pierwsze spotkanie z Krystyną Prońko w jej rodzinnym mieście. Później dalej było bardzo miło, co nie zmieniło faktu, że tamten drobny poczęstunek będę pamiętał do końca życia, czyli do momentu całkowitej utraty pamięci. Posłuchajcie, jak Kryśka pięknie śpiewa z Komandbenem.

barykady i z prawej, i z lewej. Więc myślę, że to ma dużą wartość, ale poza tym jest tam znakomita muzyka. W dużej mierze są to utwory z lat 60., 70. I tutaj między innymi właśnie taka piosenka, która nosi tytuł Are You My Woman? Ze znakiem zapytania, proszę Państwa. Tell Me So. Na pewno rozpoznacie taki charakterystyczny fragment, sample, który potem został użyty przez Beyoncé.

pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem, nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo mam świadomość tego, że przed radioodbiornikami zasiadają głównie młodzi ludzie, ale to właśnie Cudowne Lata były pierwszym serialem, jaki w życiu obejrzałem. No i tutaj byłoby rzeczą zupełnie nazbyt oczywistą, gdybyśmy zaproponowali With a Little Help from My Friends Joe Cockera, który to rozumiewał za każdym razem, kiedy zaczynał się kolejny odcinek serialu. Ja natomiast chciałem zaproponować piosenkę Rufusa Thomasa zatytułowaną Walking the Dog z serialu Cudowne Lata.

0: Naprawdę Cudowne Lata były twoim pierwszym serialem?
1: Poza Dynastią i Gumisiami, tak. To był pierwszy serial, jaki obejrzałem.
0: Muszę powiedzieć, że nie pamiętam chyba swojego pierwszego serialu.
1: W każdym razie najbardziej znacząca sprawa związana z serialem Cudowne Lata, która przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności, to jest obecność Marilyna Mansona w tym serialu i jakoś do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić.
0: Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co z niego wyrośnie. A wracając do kolejnych naszych propozycji, to nie wiem, czy są wśród państwa fani serialu Młody Papież, The Young Pope,
1: ja.
0: Z Judem Law.
1: Ja jestem.
0: I to jest serial autorstwa włoskiego, znakomitego oscarowego reżysera Paolo Sorrentino. W tym serialu można właściwie spodziewać się absolutnie każdego rodzaju muzyki i tak samo jest w jego filmach. Ale dzisiaj chciałabym bardzo może przewidywalnie rozpocząć utworem All Along the Watchtower w interpretacji Devlina, który towarzyszy czołówce tego serialu, a później bardzo króciutki utwór instrumentalny Andrego Birda, który nosi tytuł Logan's Loop.

0: A czy ty, góreczko, moja ulubiona, lubisz seriale o superbohaterach?
1: Czasem lubię, jak to się mówi, to jest moje guilty pleasure.
0: Dla mnie to jest bigger pleasure, nawet niż guilty, tylko. I jednym z takich seriali o superbohaterach, a właściwie moim ulubionym serialem o superbohaterze jest serial zajmujący się sprawą Luke'a Cage'a, czyli po prostu Luke Cage. To jest jeden z tych seriali, w którym twórcy nie tylko przekazują treść zawartą w scenariuszu, ale również w jakiś sposób opisują rzeczywistość, która ich w danych czasach otaczała. Jednym z przejawów tego jest umieszczenie niemalże wykonań na żywo pewnych wykonawców w samym serialu. I tutaj w serialu, gdybyście chcieli Państwo rzucić na niego okiem, można zobaczyć zarówno Gary'ego Clarka Juniora, ale też i Kingfisha. W jednej ze scen w drugim sezonie Kingfish gra piosenkę The Thrill Is Gone.
1: I to jest zresztą ciekawe, że rzeczywiście teraz też seriale stały się taką kolejną platformą, gdzie muzycy mogą się pokazać, prawda? Że to jest jakiś taki, coś, jakiś nowy kanał, gdzie można zaistnieć i jakby jako kompozytor muzyki do serialu, tak jak nasz Daniel Spaleniak. Jego muzyka znalazła się w wielu serialach właśnie takich międzynarodowej produkcji, na przykład Ozark. I tak samo można też się pokazać muzycy. Świetnie wykorzystują to, zauważyłam ostatnio, do tego, żeby jakoś się zaprezentować.
0: Dlatego też, wracając do Luke'a Cage'a, dwie piosenki z tego serialu, jak już wspomniałem, The Thrill Is Gone w wykonaniu Kingfisha oraz If You Want Me to Stay, Sly and the Family Stone.

A teraz będzie moje odkrycie, tak mi się wydaje, że to jeszcze był 2019. Jest taka postać, która się nazywa Phoebe Waller-Bridge. Po prostu uwielbiam tę kobietę. To jest brytyjska scenarzystka, reżyserka i aktorka w jednym. Jakby bazując na swoim monodramie, który wystawiała w Wielkiej Brytanii, stworzyła serial dla platformy Amazon, który nosi tytuł Fleabag. Absolutnie polecam Państwu ten serial, bo jest on podobny zupełnie do niczego. Jest to jakaś taka nowa jakość, a ma bardzo dużo w sobie specyficznego takiego poczucia humoru brytyjskiego, ale też nie jest to komedia, to jest komediodramat, ale naprawdę warto obejrzeć. Jest bardzo słynna scena w tym serialu, kiedy główna bohaterka, czyli Fleabag, podróżuje komunikacją miejską i wyobraża sobie różne rzeczy, ale jeżeli ktoś widział tę scenę, to z pewnością zapamiętał charakterystyczny fragment utworu, który zaraz się pojawi, a będzie to utwór Sail zespołu Owl Nation.

Po sukcesie serialu Fleabag, który zgarnął masę nagród Emmy, Phoebe Waller-Bridge stała się także scenarzystką prowadzącą serialu HBO, który nosi tytuł Killing Eve, czyli jest to przetłumaczone jako Obsesja Eve, nie wiedzieć czemu, na język polski. Też bardzo serdecznie polecam Państwu ten serial, to już jest dużo bardziej rozrywkowe, komediowo-sensacyjne kino. Numer, który chciałabym Państwu teraz zaprezentować, nosi tytuł Where Evil Grows, wykonywany przez The Poppy Family, Terry'ego Jacksa i Susan Jacks.

Ja zapowiem więc tylko króciutko piosenkę z pewnego serialu, który swego czasu przysporzył mi całe mnóstwo radości i przynajmniej ze 4 lub nawet 5 wiader łez po gromkim i długim śmiechu. Nie będziemy dużo mówić, na pewno Państwo poznacie.

0: To był oczywiście utwór tytułowy, rozpoczynający każdy odcinek serialu Masz, a teraz będzie nasza, przynajmniej moja, ulubiona Górecka.
1: Ostatnio obejrzeliśmy z Sosnowskim i naszym synem Sosnowskim Juniorem taki serial familijny, animowany, który nosi tytuł Kipo. I jest to niesamowity przykład serialu, który jest znakomity, uniwersalny pod każdym względem i pod względem jakby treściowym. Jest to na bardzo wysokim poziomie i są przepięknie tłumaczone różne tematy w sposób taki fajny, przystępny dla dzieciaków. Ale jest też wspaniała historia i spokojnie można to oglądać całą rodziną. Ale muzyka jest po prostu fenomenalna i w ogóle widać, że świetnie, kiedy tego typu produkcje są traktowane poważnie i że rzeczywiście ta muzyka jest w ogóle specjalnie stworzona do tego serialu, dlatego te utwory są króciutkie, dlatego mają czasami dziwne słowa, które odnoszą się po prostu bezpośrednio do treści tej całej historii. Pierwszy utwór nosi tytuł Purple Jaguar Eye. Posłuchajmy.

Kolejnym utworem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, a który jednocześnie pochodzi z serialu Kipo, będzie piosenka zatytułowana Yamien Hammerpaw.

nie mogłaby się odbyć audycja o muzyce z seriali bez naszego ukochanego absolutnie serialu Przystanek Alaska. Nie wiem, czy tutaj są z nami jacyś fani Przystanku Alaska, ale my po prostu kochamy ten serial. Właściwie uważamy, że nie, on jest jedyny w swoim rodzaju. Coś takiego odjechanego jakby ani wcześniej, ani później nie powstało. I bardzo lubimy do tego serialu wracać, zwłaszcza właśnie w takie wieczory, jakie są teraz, kiedy nie za bardzo wychodzi się z domu. I jest to nieziemska skarbnica przedziwnych różnych utworów. I będą aż 3 kawałki z serialu Przystanek Alaska. Także musicie Państwo to niestety znieść. Mamy utwór teraz zatytułowany Louie Louie, wykonywany przez Richarda Barrego i The Pharaohs.

0: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischmann i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
0: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu są traki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
0: Górecka
1: oraz Sosnowski.
0: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
2: A zanim przejdziemy do ostatniego utworu, to tylko tak wspomnę, że to, że mówimy do siebie per Sosnowski i Górecka, nie wzięło się z powietrza. Jeżeli ktoś z Państwa oglądał kiedykolwiek Przystanek Alaska, to na pewno pamięta, że Fleischmann i O'Connell też mówili do siebie po nazwisku.
1: To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które zapożyczyliśmy z tego serialu. Ostatni odcinek ostatniego sezonu serialu Przystanek Alaska kończy się właśnie tą przepiękną piosenką, która zatytułowana jest Our Town, a śpiewa ją Irish Dement. Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Myślę, że do treści serialowych wrócimy jeszcze nie raz, dlatego ta audycja będzie po prostu pierwszą częścią audycji związanych z serialami, prawda, Górecka?
2: Myślę, że tak, bo jak zaczęliśmy przeglądać po prostu są traki seriali, to się okazało, że jest tak nam trudno się zdecydować, że tak jest wiele wspaniałych utworów, więc prawdopodobnie ten temat jeszcze się pojawi.
1: Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali dziś
2: Górecka
1: oraz Sosnowski.
2: Zapraszamy następny piątek po godzinie 11 i na powtórkę w sobotę po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

co dziś, to co teraz. Zaczniemy od pewnej oczywistej oczywistości. Dlaczego właśnie od niej? O tym dopiero na koniec audycji powiem. A teraz proszę się zanurzyć w najpiękniejsze gitarowe dźwięki świata.

To była oczywiście Leila. Leila Darka Kozakiewicza. Bardzo Państwa zachęcam do poszukania w sieci, czy też pogrzebania w nielicznych już niestety sklepach z płytami. Ukazała się w końcu 2021 roku płyta zatytułowana Dariusz Kozakiewicz, Krokodyl, 50 lat na scenie. Na dwóch płytach znalazł się cały przekrój nagraniowej działalności Darka Kozakiewicza na przestrzeni ostatniego półwiecza. To są dwie płyty. Na pierwszej jego nagrania z przyjaciółmi, z Anną Jantar, oczywiście z Perfektem, z Patrycją Markowską, z Natalią Sikorą, z Martkiem Piekarczykiem, a na drugiej płycie są z kolei nagrania spod znaku głównie breakoutów, no ale także na przykład jest Szczęśliwej Drogi Już Czas Ryszarda Rynkowskiego, jest Air Condition, jest Homo Twist, no i jest też moja ukochana Laila, którą kiedyś no troszkę wspólnie z Darkiem zmajstrowaliśmy w tym sensie, że ja spowodowałem, że ona znalazła się na płycie Tribute to Eric Clapton. A teraz, proszę Państwa, sygnał.

Fanfary dla patrona. Ten sygnał zwiastuje, że będziemy mieli do czynienia z programem przygotowanym przez naszego patrona. I będzie to program o tyle niezwykły, że dosyć rozbudowany, bo aż 4 numery, a po drugie o tyle niezwykły, że został on przygotowany przez, jak sądzę, najmłodszego patrona Radia Baobab, Tymoteusza z Gorc, lat 12. Tak właśnie się podpisał. Tymoteusz z Gorc, lat 12, patron. No i z Tymoteuszem prowadziłem dosyć rozbudowaną korespondencję, żeby ostatecznie ustalić, co i jak ma być grane. Ostatecznie też wyszło na to, że będą to 4 nagrania, które Tymoteusz opisał barwnie w dosyć długiej epistole. Będę jej fragmenty cytował. No, ale oczywiście najistotniejsza jest muzyka. W liście do Radia Baobab Tymoteusz napisał tak oto. Na początku opiszę, jak się zaczęła moja miłość do bluesa, jazzu i rocka. A było to tak. 4 lata temu, a te 4 lata temu to musiało być w 2018 roku, podczas remontu w moim rodzinnym mieszkaniu, a mieszkaliśmy na parterze, i tam rodzice pokazali mi film Blues Brothers, dzięki któremu pokochałem bluesa. To był pierwszy fragment listu Tymoteusza, a teraz posłuchajmy wprowadzającego nas w klimat muzyki The Blues Brothers nagrania. To będzie Shake a Tail Feather w wykonaniu Raya Charlesa, któremu w tym właśnie nagraniu towarzyszą oczywiście też sami bracia bluesowi, czyli Jake and Elwood.

0: Shake the Tail Feather to jest dosyć stara pieśń, która została napisana m.in. przez Andre Williamsa w 1963 roku. I co zresztą widać troszkę w filmie, to jest piosenka, która stara się ogarnąć swoją rytmiczną konstrukcją wszystkie modne na przełomie lat 50. i 60. style taneczne, a były to, i tutaj posłużę się wikipedycznym opisem, takie oto style: Boogaloo, Twist, The Fly, The Bird, Monkey, The Mashed Potato, The Duck and The Watusi. Ciekaw jestem, kto z Państwa jeszcze potrafi zatańczyć w którymkolwiek z tych stylów. No myślę, że twist może jeszcze jest dosyć naturalny, bo twistuje się przy różnych okazjach, nie tylko wtedy, kiedy utwór nosi tytuł Twist. No więc w ten sposób Tymoteusz Zgorz, nasz patron, wprowadził nas w klimat swoich fascynacji muzycznych. I posłużę się ponownie fragmentem jego listu. Na początku słuchałem tylko Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna. Od nich zaczynałem, a później poznawałem kolejnych bluesowych wykonawców. Skoro padły nazwiska Arety Franklin i Jamesa Browna, no to posłuchajmy teraz dwóch nagrań, również wywodzących się z soundtracku do filmu The Blues Brothers. Będą to stary gospelowy numer w wykonaniu Jamesa Browna, The Old Landmark, oraz własna kompozycja Arety Franklin, Think.
1: Wake up! Wake up!

Przypomnę Państwu, że słuchamy wyboru naszego patrona, patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc, lat 12, który swoją fascynację filmem The Blues Brothers postanowił przekazać nam w formie 3 numerów pochodzących właśnie z soundtracku do tego filmu. Wrócę jeszcze do listu Tymoteusza, bo opowiada on w tym liście także o swoich innych fascynacjach muzycznych. No więc zaczynał od Arety Franklin, Raya Charlesa i Jamesa Browna, ale poznawałem później kolejnych bluesowych wykonawców. Jazz poznałem rok później. Ciągle jeszcze podczas remontu tego słynnego mieszkania Tymoteusza, tata zabrał mnie wtedy na koncert do kawiarni Lotos w Kamiennej Górze, w której grał między innymi jeden z nauczycieli z mojej szkoły, a także przyjaciel mojego taty, pan Adeard K. Grał pan Adeard na gitarze elektrycznej. I tam pokochałem jazz, którego słucham do dzisiaj. A rock zacząłem poznawać w radiu, do którego zaraz przejdę. Ogólnie kocham muzykę okołobluesową, ale najbardziej te gatunki, o których napisałem wyżej. No i dalej pisze też Tymoteusz o swojej miłości do radia, do tego momentu, w którym okazało się, że nagle nie ma już tego radia, które kochał, i wtedy też tatuś uświadomił mu, że jest radio, które wystartowało świeżo i które może zastąpi Tymoteuszowi coś, co utracił, a chodziło oczywiście o radio Nowy Świat. No i jak pisze Tymoteusz, kiedy Nowy Świat wystartował, to od tego dnia słucha go stale. Kilka miesięcy po tym, kiedy usłyszał Radio Nowy Świat, usłyszał także Radio Baobab, które też pokochał. No bardzo dziękuję Tymoteuszu, że pokochałeś Radio Baobab, bo dzięki temu też twoim uczuciem, jak sądzę, są otoczeni wszyscy słuchacze i słuchaczki Radia Baobab. No i przechodzimy wreszcie do czwartego życzenia, czwartego nagrania wytypowanego przez Tymoteusza Zgorc, a będzie to utwór zatytułowany dosyć znajomo, mianowicie Kiedy byłem małym chłopcem. A dlaczego właśnie to nagranie wybrał Tymoteusz? Otóż dlatego, że pamięta, że tatuś śpiewał mu Kiedy byłem małym chłopcem jako kołysankę, kiedy Tymoteusz jeszcze był maluśki i leżał w łóżeczku czekając na sen. I tutaj, Tymoteuszu, myślę, że nie bardzo się na mnie pogniewasz, jeżeli zaproponuję ci nie oryginalną wersję Kiedy byłem małym chłopcem, a wersję, która jakoś bardzo sentymentalnie mnie poruszyła dosyć niedawno, w 2021 roku, na zakończenie jednego z koncertów Breakout Days, takiego zacnego festiwalu, który od wielu lat odbywa się w Rzeszowie. Kiedy byłem małym chłopcem, wykonał rozbudowany zestaw wykonawczy w postaci zespołu Nieb-O, wzbogaconego o Piotra Nalepę oraz o, i tutaj bardzo istotne, to jest to o Tomasza Organka. To jest wersja niedostępna nigdzie na płytach, dostępna jedynie w audycjach, które prowadzę, bo nagranie to zostało mi udostępnione przez Estradę Rzeszowską, a myślę, że ma w sobie takie ponadczasowe, dodatkowe przesłanie, bo było wykonane 50 lat po tym, kiedy po raz pierwszy ukazało się na oryginalnej płycie grupy Breakout. Kiedy byłem małym chłopcem, dedykacja naszego patrona Tymoteusza Zgorc dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab.

To był program ułożony przez patrona Radia Baobab, Tymoteusza Zgorc. Pomyślałem sobie, bracia i siostry, że może to jest wreszcie okazja, żebym ja jako patron, założyciel Radia Baobab, bo ja wymyśliłem to radio, ja niosę na swoich barkach ciężar kierowania tym przedsięwzięciem, ja układam program, i wreszcie ja też wymyśliłem pierwszy odcień bluesa i tak dalej, i tak dalej. Więc może dobrze by było, żebym się teraz otworzył przed słuchaczkami i słuchaczami po to, żeby słuchaczki i słuchacze mogli poznać moje wnętrze, czyli zdradzam istotę mojego ducha. Będzie to aż 7 numerów, które sobie wymyśliłem. Wolno mi, prawda, bo ja tu decyduję, ile numerów mam przedstawić, żeby siebie przedstawić. A zacznę od czegoś bardzo, bardzo wiekowego, bo był to przełom lat 50. i 60., a nawet konkretnie 1960 rok, kiedy na singlu wydanym przez wytwórnię RCA ukazał się utwór zatytułowany A Massive Blues, a wykonawcą był Elvis Presley.

Kolejne nagranie, które traktuję jako bardzo istotne dla rozwoju mojej bluesowej, ogólnie rzecz biorąc szerzej, muzycznej świadomości, to utwór zatytułowany Need Your Love So Bad, skomponowany i wymyślony przez amerykańskiego bluesistę Little Willie'ego Johna, a do mnie dotarło ono w drugiej połowie lat 60. w wykonaniu grupy Fleetwood Mac, wtedy kiedy wiodącą postacią tego zespołu był Peter Green. I właśnie brzmienie jego słynnego Gibsona w tym nagraniu zniewoliło mnie zupełnie. Oto Fleetwood Mac i Need Your Love So Bad.

0: Elvis Presley, John Mayall, Eric Clapton, Peter Green, Fleetwood Mac. Wśród tych wielkich nazwisk nie może też zabraknąć nazwy bardziej rozbudowanej, czyli The Allman Brothers Band. To był ten moment, w którym zrozumiałem, jak można wdzięcznie, zgrabnie, a jednocześnie bardzo emocjonalnie połączyć rocka, bluesa i muzykę country, a także trochę od czasu do czasu jazzu, bo The Allman Brothers Band potrafili robić to wyśmienicie. A dodatkowo jeszcze robili to wyśmienicie właśnie podczas koncertów. Ich album At Fillmore East należy nie tylko moim zdaniem do jednych z najlepszych rejestracji koncertowych w historii w ogóle, a już rozpoczynający ten album utwór Statesboro Blues to jest top topów. Statesboro Blues, The Allman Brothers Band.
1: Okay, The Allman Brothers Band.

Kolejna bardzo ważna postać, którą przedstawiam tutaj w moim hiperpatronackim zestawie, to J.J. Cale. Muzyka J.J. Cale'a ogarnęła mnie swoją skromnością, swoim luzem i niesłychanym ciepłem, które dzięki temu osiągał ten artysta. A najbardziej to, o co chodziło J.J. Cale'owi, jak sądzę, udało mu się przedstawić w nagraniu Sensitive Kind. I właśnie ten utwór teraz przedstawiam jako kolejny kamień milowy w moich fascynacjach muzycznych.

Tak, patrzę teraz na ten zestaw, który sobie wymyśliłem i rzeczywiście poza Elvisem Presleyem tutaj najistotniejszą rolę w tych nagraniach odgrywa gitara, elektryczna gitara. No i nic dziwnego, bo to był, zresztą i pozostał dla mnie symbol epoki, w której zaczynałem rozumieć, czym jest muzyka, która mnie fascynuje. No i też brzmienie tego instrumentu jest dla mnie wiodącym drogowskazem. Stevie Ray Vaughan, nieodżałowany, teraz przypomni się w swoim fantastycznym, króciutkim, trwającym niecałe 2,5 minuty huraganie gitarowym. The House is Rocking, Stevie Ray Vaughan.

No i w zasadzie teraz już na zakończenie tego mojego wyznania fascynacji muzycznych coś z naszego rodzimego podwórka, bo przecież tutaj żyję, tutaj dorastałem i tutaj nadal jestem. A chyba naturalną rzeczą będzie, jeżeli teraz posłuchamy sobie wspólnie Tadeusza Nalepy, który wielu pokoleniom moich rodaczek i rodaków dał wiele emocji, wrażeń i radości. Tadeusz Nalepa, Modlitwa.

I kiedy już wszyscy myśleli, że modlitwą zamkniemy, no bo to jest taki pomnik pomników, to pomyślałem sobie, że jeszcze chciałbym panie i panów przekonać do tego, że choć nie jestem już młodziaczkiem i że mógłbym być pewnie prawie pradziadkiem patrona Tymoteusza z Gorc, to nadal jestem organizmem, który odbiera dobre, żwawe dźwięki i potrafi ten swój organizm do nich dostosować. Panie i panowie, proszę przyjąć, że to jest moje trzecie imię. Good Rocking Daddy. Śpiewają Marsha Ball, Angela Strelli i Lou Ann Barton. Był to pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Kompozytorem tego utworu i filmującym to nagranie jest Dan Nix. Kompozytor, troszkę też sam wykonawca, producent, przede wszystkim współinicjator ze Steve'em Cropperem takiego muzycznego przedsięwzięcia na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, które nazywały się The Marquees. A The Marquees to był zespół instrumentalny, który miał towarzyszyć i towarzyszył w nagraniach wykonawcom soulowym tego czasu. Później The Marquees w dosyć płynny sposób przekształcili się w Booker T and the MGs. No i to już jest może sygnał, że w dzisiejszej audycji słuchać będziemy nagrań, w których uczestniczy jeden z podstawowych elementów tych dwóch zespołów, o których mówiłem, czyli The Marquees i Booker T and the MGs, czyli Steve Cropper. A Steve Cropper przyszedł mi na myśl jako wiodąca postać tego wydania pierwszego odcienia bluesa, dlatego że późnym latem 2024 roku ukazał się kolejny jego solowy album, to znaczy solowy w tym sensie, że on solowo go firmuje, zatytułowany Friendly Town. Steve Cropper, pierwszy swój utwór instrumentalny, bo to byli właśnie The Marquees, wydał i pomieścił od razu na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych w 1961 roku. I po tych 60 ponad latach okazuje się, że nadal jest pełnosprawnym, pełnym energii artystą, który jest przygotowany, żeby wprowadzić do uszu fanek i fanów całą nową płytę. Do tej płyty być może jeszcze na koniec dojdziemy, ale pomyślałem sobie, że warto by prześledzić działanie Steve'a Croppera na przestrzeni lat, niezależne od jego solowych produkcji. Kiedy zacząłem się do tego przygotowywać, okazało się, że można by pewnie wyprodukować z takich nagrań kilkanaście audycji, więc postanowiłem skoncentrować się na dokonaniach Steve'a Croppera jako gitarzysty współpracującego z innymi artystami w XXI wieku. No, może z drobnymi wyjątkami i taki właśnie drobny wyjątek na początek, ale tylko dlatego, żeby wprowadzić nas w XXI wiek. A to był rok 1985, kiedy B.B. King zdecydował się na nagranie jednej z najsłynniejszych kompozycji Steve'a Croppera. Drugim współautorem tego utworu był Wilson Pickett, a mówię o pieśni In the Midnight Hour. B.B. King.

Ten długi wstęp gadany, który poprzedził prezentację In the Midnight Hour w wykonaniu B.B. Kinga, miał za zadanie doprowadzić do kolejnego utworu, do kolejnego nagrania, którego bohaterką jest córka B.B. Kinga, czyli pani Shirley King. W 2020 roku nagrała album zatytułowany Blues for a King, co oczywiście sugeruje, w czyją stronę skierowała swoją uwagę, a na tej płycie znalazła się jej własna wersja jednego z najsłynniejszych utworów śpiewanych przez bluesowe kobiety, a zwłaszcza przez Etta James, czyli mówię o piosence At Last. W tym utworze Shirley King towarzyszy na gitarze Steve Cropper.

Zajął się produkcją albumu Shimiki Copeland. Płyta ukazała się pod tytułem The Soul Truth i był to początek dłuższej przyjaźni muzycznej Steve'a Cropera i Shimiki Copeland. Z tego albumu posłuchamy utworu All About You.

Płyta The Soul Truth, jak już wspominałem, była początkiem przyjaźni muzycznej Steve'a Cropera i Shimiki Copeland. W 15 lat później, czyli w 2020 roku, Shimika zrealizowała już wprawdzie z innym producentem album And Civil War, no ale pojawił się na tej płycie ponownie Steve Cropper ze swoją gitarką. W nagraniu

0: Ta współpraca Steve'a Cropera z Shimiko Copeland zaowocowała też udziałem obojga tych artystów w albumie, który firmował Steve Cropper, a który nosił tytuł Dedicated A Salute to the Five Royals. The Five Royals to zespół istniejący w latach 50., który wywarł wielki wpływ na muzyczną świadomość Steve'a Cropera i po wielu latach Steve zdecydował tę swoją fascynację uzewnętrznić, produkując album poświęcony muzyce The Five Royals. Do nagrania jednego z utworów zaprosił Shimikę Copeland i nie byle kogo, bo też B.B. Kinga. Baby, Don't Do It. Steve Cropper, B.B. King i Shimika Copeland.
1: While I'm hot, let me get hotter.

Równolatek Steve'a Cropera, Felix Cavalieri, znany przede wszystkim jako współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu The Young Rascals, od wielu, wielu lat przyjaźni się ze Steve'em. Ta przyjaźń zaowocowała kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami nagraniowymi. Między innymi w 2010 roku panowie nagrali album zatytułowany Midnight Flyer, z którego teraz przypomnę dwa nagrania. Tytułowe Midnight Flyer i Sexy Lady. Steve Cropper i Felix Cavalieri.

Choć zapowiadałem, że będą to nagrania Steve'a Cropera z XXI wieku, to uprzedzałem, że będą wyjątki i oto drugi z tych i ostatni zresztą z tych wyjątków. W 1969 roku, a więc no, zamierzchła przeszłość, Steve Cropper namówił do wspólnego nagrania dwóch ówczesnych gigantów muzyki soul bluesowej, czyli Alberta Kinga i Popsa Staples. Wspólnie z nimi zrealizował album zatytułowany Jam Together, a ja przypomnę oryginalną wersję jednego z najsłynniejszych numerów Raya Charlesa, czyli What I Say, Pop Staples, Albert King, Steve Cropper.

No i wracamy do XXI stulecia. Rok 2017. Ronnie Baker Brooks. Ronnie Baker Brooks zrealizował wówczas album zatytułowany Times Have Changed. Zaprosił do realizacji tej płyty kilkoro gości, wśród nich także Steve'a Cropera, z którym wykonał utwór zatytułowany Show Me.

Ci z Państwa, którzy oglądają serię telewizyjną czy też film Star Trek Generation, znają zapewne wykonawcę jednego z głównych ról tego filmowego przedsięwzięcia. To jest kanadyjski aktor William Shatner. Otóż okazuje się, że William Shatner jest nie tylko wziętym aktorem, ale mimo zaawansowanego wieku, urodzony w 1931 roku, także prezentuje swoje walory wokalne i to w interesującej nas dziedzinie, bo w jego nagraniach jest mnóstwo bluesowych nutek. Rok 2020, William Shatner nagrywa i publikuje album zatytułowany po prostu The Blues. A na tej płycie znalazło się nagranie Route 66, w którym Shatnerowi na gitarze towarzyszy właśnie Steve Cropper.

Gitarowym towarzyszem Steve'a Cropera w czasie, kiedy obaj uczestniczyli w słynnym przedsięwzięciu filmowym, estradowym, czyli The Blues Brothers, był Matt Guitar Murphy. Matt Guitar Murphy pożegnał ten świat już wiele, wiele lat temu, ale w 2024 roku, a więc dosyć świeżo, ukazała się płyta zawierająca kilka jego niepublikowanych wcześniej nagrań dokonanych niedługo przed śmiercią, a także płyta ta zawierała nagrania przyjaciół Matta Murphy'ego. Wśród nich nie mogło zabraknąć również Steve'a Cropera. Way Down South. Steve Cropper, a obok niego świetny wokalista i klawiszowiec Kenny Blues Boss Wayne i harmonikarz Lee Oscar.

Wspomniałem już o albumie Salute to the Five Royals. Na tej płycie Steve Cropper demonstrował swoją gitarową maestrię w towarzystwie różnych wykonawczyń i wykonawców. A ja wracam do tej płyty raz jeszcze w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, dlatego że lubię jak najczęściej powracać do twórczości wokalnej Delberta McClintona. A właśnie w nagraniu Right Around the Corner Steve Cropper towarzyszy gitarowo Delbertowi McClintonowi.

W 2024 roku pożegnaliśmy artystę, który wydawał się być niezniszczalny i ponadczasowy także w sensie swojej żywotności. John Mayall. W jego niesłychanie bogatym dorobku fonograficznym także znajduje się epizod związany ze Steve'em Cropperem. John Mayall and Friends to firma, a tytuł albumu Long for the Ride, rok 2001. Na tej płycie zgromadził Mayall absolutnie niezwykłe grono wykonawców. Gary Moore, Peter Green, Mick Fleetwood, Mick Taylor, Billy Gibbons, Johnny Lang, Otis Rush, Andy Fairweather Low, Chris Rea, John McVie, no i także Steve Cropper. I z tej sesji przypomnimy teraz Mayalla, któremu w tle towarzyszy Steve Cropper w nagraniu A World of Hurt.

To spotkanie z muzyką Steve'a Cropera zakończymy nagraniem pochodzącym z wydanego w 2024 roku albumu Friendly Town. Steve Cropper wprawdzie jest tutaj awizowany jako czołowy gitarzysta, ale w tle gdzieś tam we wszystkich nagraniach na tej płycie pojawia się także Billy F. Gibbons, który czasami wydaje się być wręcz gitarzystą wiodącym. A w jednym jeszcze utworze, który znalazł się na tym albumie, dołącza do nich trzeci gitarzysta, czyli Brian May. Ten tercet znakomitych gitarzystów kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa nagraniem Too Much Stress. To podkreślę raz jeszcze, że była to audycja Pierwszy Odcień Bluesa, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

z wszystkich tych, którzy chcą przez najbliższe kilkadziesiąt minut być w kręgu muzyki, która kołysze, która daje dobry nastrój i która sprawia, że człowiek inaczej troszkę patrzy na świat. Miejmy nadzieję, że taki tym razem się uda. A w tej audycji chciałbym zająć się jedną z najbardziej interesujących kategorii wśród znanych i cenionych Blues Music Awards. Otóż od 2018 roku wśród kategorii, w których wyróżniani są artyści bluesowi, znalazła się kategoria Blues Instrumentalist -Vocals, czyli bluesowy instrumentalista, wokalista. Cóż to by mogłoby oznaczać? Otóż jest też wyjaśnienie. Do tej kategorii mogą być zaliczani artyści, których umiejętności wokalne podczas występów lub podczas nagrań w okresie kwalifikacyjnym najlepiej odzwierciedlają istotę bluesa. Dodatkowo jeszcze ta kategoria jest otwarta dla wszystkich wokalistek i wokalistów, którzy w nagraniach czy też podczas koncertów również grają na instrumencie. Wydaje się, że to bardzo zacna jest kategoria, bowiem jeżeli mają być do niej kwalifikowani artyści i artystki, którzy najlepiej odzwierciedlają w swojej sztuce bluesa, no to czegoż innego bluesfan może oczekiwać? Właśnie tego. W 2022 roku do tej kategorii zakwalifikowano piątkę wykonawców. Są to dwie panie i trzech mężczyzn. Zaczniemy od mężczyzny, który wydaje się być dosyć oczywistym kandydatem, bowiem jego nagrania w ostatnich latach spotykały się i spotykają się nadal, nie tylko nagrania, zresztą także koncerty, z ogromnym uznaniem wśród fanów. I myślę, że poznają Państwo po pierwszych frazach zaśpiewanych przez tego artystę, o kim mowa.

To oczywiście Sugar Ray Rayford z wydanej w 2022 roku płyty zatytułowanej Into Deep. Utwór nosi tytuł No Limit to My Love. Sugar Ray Rayford wdzięcznie porusza się między bluesem, soulem i powiedziałbym takim nawet troszkę popularnym podejściem do sztuki wokalnej i może to właśnie zjednuje mu taką niesłychaną popularność wśród tych, którzy chodzą na jego koncerty. Mam nadzieję, że płyty też się nieźle jego będą sprzedawać. Ale Sugar Ray Rayford to nie tylko wykonawca takich bardzo demonstrujących jego siłę wokalną utworów, ale także artysta, który w sobie nosi właśnie tę potęgę bluesa, to odzwierciedlenie istoty tej muzyki, o co przecież w tych nagrodach i w tych wyróżnieniach także chodzi. No więc, żeby to udowodnić, to proszę posłuchać, jak Sugar Ray Rayford wspólnie z harmonikarzem Bobem Corritori wykonują utwór zatytułowany Soul Food. To jest przecież soul bluesa.

0: fried chicken.
1: Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Blues Instrumentalist Vocals jest także Thornetta Davis. Myślę, że dla nas, dla słuchaczy z tej strony Atlantyku, to jest najmniej wyrazista postać, ale przecież Thornetta Davis jest na scenie już od wielu, wielu lat. No, nie mówiąc już o tym, że urodziła się w 1963 roku, więc siłą rzeczy od dobrych kilkudziesięciu leci jest na scenie. Była przez wiele, wiele lat w cieniu innych wokalistów. Była wśród chórzystek, które towarzyszyły na przykład Bobowi Seegerowi, a także Kid Rockowi w jego nagraniach i w koncertach. No ale ma też w dorobku własne produkcje fonograficzne, czyli własne albumy. Od 1996 roku do 2016 nagrała 3 płyty i są to albumy, które rzeczywiście dają sygnał, że głos Thornetta Davis ma nie od parady, tylko właśnie od bluesa. Don't Cry Baby, oto Thornetta Davis w otoczeniu Knickerbocker All Stars.

W tym nagraniu towarzyszyła Thornecie Davis także inna wokalistka, chyba jeszcze mniej u nas znana i popularna, mianowicie Darcell Wilson. Myślę, że też z czasem The Blues Foundation mogłaby się zainteresować twórczością tej artystki i nominować ją w którejś z wokalnych kategorii. Ale wróćmy do Thornety Davis, której walory wokalne, myślę, też mogą być szczególnie zauważone w konfrontacji z głosem męskim, bo oto za chwileczkę usłyszymy utwór zatytułowany I Gotta Sing the Blues, w którym to nagraniu Thornecie Davis towarzyszy Kim Wilson, nie tylko na harmonijce, ale także wokalnie.

Kolejnym artystą zakwalifikowanym do kategorii Blues Instrumentalist Vocals jest John Nemeth. Mówimy tutaj o kwalifikacji do nagród 2022. To zresztą już po raz trzeci John Nemeth znalazł się wśród nominowanych, a spełnia on, wydaje się, najbardziej podstawowe wymagania, bo jest zarówno wokalistą, jak i instrumentalistą. Przecież to jest fantastyczny harmonikarz. Posłuchajmy jego wersji Three O'Clock Blues, jakże odmiennej na przykład od tego, co prezentował w swojej sztuce B.B. King.

John Nemeth nagrywa oczywiście także solowe płyty, ale to nagranie, 3 O'Clock Blues, jest filmowane przez duży zespół wykonawczy, który ukrywa się pod nazwą The Love Light Orchestra. To jest 10-osobowa orkiestra, która kontynuuje tradycję prawie big bandowego grania bluesowego rodem z Memphis. John Nemeth spełnia tu rolę głównego wokalisty, od czasu do czasu też daje znać oczywiście, że jest świetnym harmonikarzem. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania Love Light Orchestra z albumu Leave the Light On. Tytuł Come On, Moon.

W tej audycji słuchamy nominacji do Blues Music Awards 2022 w kategorii Blues Instrumentalist Vocals. Jest wśród nich także Ruthie Foster, która w tej kategorii zajęła pierwsze miejsce już w 2021 roku, no więc drugi rok z rzędu nominacja. Nic dziwnego, no to Ruthie Foster to jest rzeczywiście głos bardzo charakterystyczny, bardzo rozpoznawalny i myślę jeden z tych, który wtapia się pięknie w podkład muzyczny, a jednocześnie daje o sobie znać wtedy, kiedy trzeba, jako instrument solowy. Posłuchajmy dwóch koncertowych nagrań Ruthie Foster, które przypomną nam być może tym oczywiście, którzy tego doświadczyli, jej piękny koncert na Rawie Blues w Katowicach. Oto dwa koncertowe nagrania tej artystki z 2011 i 2020 roku. Back to the Blues. Tutaj Ruthie Foster usłyszymy w duecie z Hadenem Sayersem, a potem jej takie najbardziej reprezentatywne nagranie, chyba najbardziej znane i też najbardziej odnoszące się do jej wspaniałej osobowości twórczej. Phenomenal Woman. Ruthie Foster, nominowana do kategorii Blues Instrumentalist Vocals 2022.

dotarliśmy do piątego nominowanego w kategorii Blues Instrumentalist na 2022 rok, czyli do Curtisa Salgado. Artysta jest już na scenie ponad 40 lat, a debiutował u boku Roberta Kreya w jego zespole. I teraz przypomnijmy sobie nagranie z pierwszej płyty Roberta Kreya zatytułowanej Who's Been Talking z 1980 roku. Na płycie tej głównym wokalistą był oczywiście sam Robert Kray, ale w jednym numerze zatytułowanym I'm Gonna Forget About You zaśpiewał właśnie Curtis Salgado.

Na koniec tej audycji, w której słuchaliśmy nagrań wokalistek i wokalistów nominowanych do owej oryginalnej kategorii Blues Instrumentalist Vocals, jeszcze jedno nagranie Curtisa Salgado. Oto w duecie z Wee Willie Walkerem Curtis Salgado wykona coś, co w swoim założeniu nie miało być nigdy bluesem, bo będzie to jeden z najsłynniejszych numerów skomponowanych przez duet Lennon-McCartney, czyli utwór zatytułowany Help. Choć zazwyczaj podchodzę z dużym dystansem do interpretacji bluesowych utworów Beatlesów, to myślę, że ta wersja Help w wykonaniu Wee Willie Walkera i Curtisa Salgado jest więcej niż przyzwoita. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: To był Screaming Jay Hawkins w utworze I Put a Spell on You. Czy Góreczko się podobało?
1: No ja kocham ten utwór, a poza tym Sosnowski pali niezłego głupa, bo poznał go dzięki mnie. Tak się składa.
0: Dobrze, dobrze. Już
1: bo
0: się nie chwal.
1: Oglądaliśmy, bo pokazałam mu film Jarmusza, w którym motywem przewodnim właśnie jest ten utwór. Tak. Ale wracając do naszej muzyki, naszego barszczu muzycznego, to chciałabym bardzo Państwu pokazać taki utwór. To jest utwór z epki świeżutkiej tak naprawdę, bo datowanej na 2019 rok. I to było jakoś na jesieni, z tego co pamiętam. I utwór nazywa się Texas Sun. I jest to utwór zespołu, który ma niesamowicie skomplikowaną nazwę, dlatego zapisałam sobie, przepraszam za szelest, na kartce i zupełnie nie wiem, jak to przeczytać, ale zrobię, co mogę. Wydaje mi się, że to powinno się przeczytać Krangbin, ale głowy nie dam. Natomiast razem z tym, że zespołem Krangbin występuje na tej epce Leon Bridges. Tytuł piosenki brzmi Texas Sun.
0: A możesz jeszcze dodać na przykład ewentualnie o jakichś takich twoich wewnętrznych przyczynach dotyczących tej piosenki, na przykład kiedy lubisz jej słuchać?
1: Nie mogę powiedzieć, ale mogę znaczy ta piosenka bardzo wprawia mnie w taki dobry nastrój i szczególnie teraz w tym trudnym czasie koronawirusowym jakoś bardzo dobrze wchodzą mi takie bujające utwory. I ten numer jest jednym z takich.

0: Muzykę prezentujemy na zmiany, przynajmniej dzisiaj, więc moja kolej.
1: Ale będą wyjątki od tej reguły dzisiaj. Tak.
0: Jest taki facet w Stanach zresztą, też niestety, który nazywa się Shaky Graves i o którym wielokrotnie wspominałem w różnych miejscach. W każdym razie dla mnie osobiście sposób prezentacji muzyki, jaki on dokonywał przynajmniej na pierwszej i drugiej płycie, był dla mnie niezwykle inspirujący. To jest taki facet, który gra na mocno poprzestrojonej gitarze, jedną nogą gra na bębnie basowym, drugą na tamburynie i do tego wszystkiego jeszcze fantastycznie.
1: Nie, on gra na walizce.
0: Na walizce, bardzo dobrze. Taką walizkę można kupić na eBayu za $200, bądź ewentualnie zrobić samemu, ale walizka brzmi znakomicie, zwłaszcza jeżeli walnie się w nią zwykłym takim bijakiem od bębna basowego. Wybrałem wykonanie piosenki Roll the Bones z sesji, którą Shaky Graves zrobił dla takiego portalu, który nazywa się Audio Tree. Zresztą o tym jeszcze wspomnimy, bo dla mnie...
1: Radio.
0: Dla mnie był to swego czasu, miałem takie dwie główne pozycje, dwa takie kanały, z których czerpałem nową muzykę i jednym z nich było właśnie Audio Tree, a drugim kanałem, który Państwo zapewne znają, a jeżeli nie znacie Państwo tego kanału, to polecam koncerty organizowane w ramach tak zwanej sesji Tiny Desk Concerts. Więc Tiny Desk i Audio Tree. Wracając do muzyki, przed Państwem Shaky Graves w utworze Roll the Bones.

0: To był Shaky Graves, a ja teraz chciałabym pokazać Państwu świeżynkę, bo to już jest 2020 rok, przynajmniej ta wersja, którą chciałabym zaprezentować. Utwór zatytułowany jest Hey Rose. Jest wykonywany przez muzyka, który nazywa się Sun Little, natomiast ta wersja to remix. Jest to remix twórcy, który nazywa się Aslow. Jest to o tyle oryginalna forma, że elementy muzyki elektronicznej zostały wprowadzone do tego numeru, który dla mnie jest bardzo mocno bluesowy i wydaje mi się, że to naprawdę działa.
1: Jeszcze możesz dodać, kto ci pokazał ten kawałek.
0: Sosnowski mi pokazał. Remis. Zapraszamy.

To był Sam Little w utworze High Rose. Teraz ja chciałbym Państwu zaprezentować kawałek zespołu, który nazywa się Vintage Trouble, z ich pierwszej tak naprawdę pełnoprawnej płyty wydanej przez wydawnictwo Blue Note. To jest wprawdzie zespół, który w mojej opinii troszeczkę rozmienia się na drobne, ale pierwsza ta nagrana przez nich samodzielnie płyta i druga płyta, którą nagrali właśnie razem z Blue Note'em, to są wydawnictwa absolutnie fantastyczne. Jeżeli mieliby Państwo ochotę sprawdzić, jak gra i występuje ten zespół, to warto zwrócić uwagę na frontmana tegoż zespołu. Wokalista nazywa się Ty Taylor i to, co robi z własnym ciałem, głosem i publiką podczas występów, to jest rzecz absolutnie niesamowita. Utwór Run Like the River, zespół Vintage Trouble.

0: Tomu zespół Vintage Trouble w piosence Run Like the River, a teraz będzie Górecka.
1: W ogóle muszę powiedzieć, że jakoś nie chwycił mnie wcześniej za gardło bakcyl zespołu Vintage Trouble, ale widzę, że jakoś tak to się zmienia i teraz bardzo mnie rozbujał ten numer. A teraz wracając do dalszego ciągu programu, to wymyśliliśmy z Sosnowskim, żeby w każdej audycji był taki kącik polskich artystów, żebyśmy mogli prezentować ich i żeby nas nie kusiło, żeby tego nie robić. A ja jeszcze mam dodatkowo takie założenie, że bardzo chciałabym pokazywać Państwu kobiety z bluesem w sercu i tak myślę, że właśnie ta artystka, którą teraz zagramy, jest taką osobą. Nazywa się Jagoda Kret. Brała udział w jakiejś którejś edycji, zdaje się, że The Voice of Poland. I potem zaczęła nagrywać swoje numery, naprawdę bardzo dobre. Czekam, kiedy naprawdę nagra znakomitą płytę, która wystrzeli. Myślę, że ma ogromny, ogromny potencjał. A tym razem utwór, który jest zatytułowany 5 kroków.

0: To była Jagoda Kret. A teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: To taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii i tego całego, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce. I zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się. Oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, zamknięcia, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery, właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości. I stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro i w ogóle różne takie elementy wprowadzają. I ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas. Stay.homas. I zaczęli utwory wymyślać różne. Każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3 są ponumerowane. I to całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. I teraz zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay home, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Home. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Home Us, Got to Be Patient.
1: A one, two, three.

0: To był Michał Bombelek w piosence zespołu Stejchomas. A teraz Krycka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się, ku zaskoczeniu wszystkich, Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. I tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. I także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś z was natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Bob Dylan nie wymienia żadnego konkretnego zwierzęcia, któremu należałoby oddać najwięcej uwagi. Próbowałem zorientować się, jak wygląda to nastawienie twórców około bluesowych i bluesowych do otaczającej ich fauny. I z niejakim zdziwieniem spostrzegłem, że być może najczęściej omawianymi w ich twórczości zwierzętami są gady, czyli węże. Być może, że samo słowo snake, które w języku angielskim oznacza węża, jest bardzo cennym materiałem do obróbki tekstowej, bo ma taką dosyć uniwersalną strukturę. I rzeczywiście tych węży w twórczości od zamierzchłych początków nagrań bluesowych aż do dnia dzisiejszego jest sporo. W związku z tym bohaterami tej audycji będą właśnie węże. No a potem jeszcze troszeczkę przez chwilę zatrzymamy się przy wężowym pożywieniu. Ale o tym potem. Chyba najbardziej znanym w historii utworem bluesowym traktującym o wężu jest utwór Crawling King Snake. W zasadzie nie do końca wiadomo, kto jest takim jednoznacznym autorem, bo powołuje się tutaj i Blind Lemona Jeffersona i Victoria Spivey jako ten duet, który jako pierwszy wykorzystał ten motyw w swojej twórczości, ale pierwszego nagrania dokonał w 1941 roku Big Joe Williams. Natomiast sądzę, że najpopularniejsza wersja Crawling King Snake to wersja Johna Lee Hookera. No i dlatego ten festiwal poświęcony gadom rozpocznie on. John Lee Hooker, Crawling King Snake.

0: trolling, yes, I'm trolling now, baby. I'm trolling in front of your door. You got anything I want now, baby? I'm gonna crawl up on your floor because I'm a crawling king snake. And I rule my day.
1: John Lee był niewątpliwie pierwszy, ale przecież jeden z jego największych konkurentów, chociaż nie było między nimi żadnej wrogości, czyli Howling Wolf, nie chciał być gorszy i dlatego on w swoim repertuarze pomieścił utwór nawiązujący do tego, co wymyślił John Lee Hooker, ale dodający pewien aspekt nowości. Oto Howling Wolf w nagraniu New Crawling King Snake. Nowalika.

0: No, węże generalnie nie są chyba traktowane przez nas w większości jako stworzenia nam bardzo przyjazne, zwłaszcza te, które mogą ukąsić, no bo też ukąszenie węża może się zakończyć tragicznie, o czym wszyscy doskonale wiemy. Magic Slim, fantastyczny przedstawiciel tego prawdziwego, oryginalnego, elektrycznego bluesa, nagrał kiedyś album zatytułowany wręcz Snake Bite, czyli ukąszenie węża. No a skoro już nagrał, to posłuchajmy tytułowego nagrania z tego albumu. Magic Slim ze swoimi The Teardrops, Snake Bite.
1: Snake Bite!

Nie chcę się wgłębiać w strukturę anatomii gadów, węży, ale są wśród nich te, które wydają taki przerażający dźwięk, dźwięk grzechotki, czyli po naszemu grzechotniki, a w tym języku ojczyzny bluesa rattlesnakes. Te rattlesnakes były przedmiotem zainteresowania wielu twórców bluesa, ale myślę, że najbardziej znany i powtarzany wielokrotnie przez innych wykonawców był utwór Petera Greena zatytułowany Rattlesnake Shake. Na okoliczność prezentacji w tym gadowym cyklu wybrałem wersję stosunkowo nową tej kompozycji, a mianowicie wersję koncertową, w którym Billy Gibbons i Steven Tyler oddają hołd należny wielkiemu kompozytorowi i gitarzyście Peterowi Greenowi. Rattlesnake Shake. Billy Gibbons, Steven Tyler.

No, są też utwory czysto instrumentalne, które zajmują się tematyką wężową. Myślę, że to nagranie, które za chwilę zaprezentuję, oddaje dosyć pełną grozy atmosferę, jaką może być kontakt z gniazdem węży. Snake Pit. Snake Pit pojawił się na albumie Harvey'a Mandela, świetnego gitarzysty, związanego przez wiele lat z różnymi innymi wykonawcami, z Johnem Mayallem czy z Kent Heat, no ale także artystą, który samodzielnie dokonywał nagrań i kompilował z nich płyty. I tak też się ma w tym przypadku. Cały album Snake Pit został zrealizowany przez Harvey'a Mandela jako wiodącego instrumentalistę w tym przypadku. No to posłuchajmy owego gniazda węży, Harvey Mandel.

0: Black Snake, he got that sucker too.
1: Kolejny utwór ma wprawdzie w swoim tytule hasło wężowe, bo brzmi ten tytuł Fattening Frogs for Snakes. W wolnym tłumaczeniu na polski ten tytuł można przełożyć jako tuczenie żab dla węży. No to zabieg iście paranoiczny. Ale ten tytuł wiąże się z takim angielskojęzycznym powiedzeniem. Fattening frogs for snakes to mniej więcej tyle, co po naszemu praca na cudzy rachunek. Bowiem tuczenie żab i tak do niczego nie prowadzi, bo zjedzą je po prostu węże, więc to się nie opłaca. Ten utwór napisał Sonny Boy Williamson w zamierzchłej przeszłości, a my usłyszymy w nagraniu Kirka Fletchera, współczesnym z 2020 roku. Fattening Frogs for Snakes.

0: A skoro już jesteśmy przy żabach, no to teraz przejdźmy do nieco milszej konotacji związanej z tym właśnie określeniem, z żabami. No bo przecież bywają te żaby, które w różnych bajkowych sytuacjach stają się bardzo miłymi stworzonkami. I myślę, że o takim właśnie jest ta piosenka. Little Green Talking Frog, czyli mała zielona gadająca żabka. Wykonawca Sugar Ray ze swoimi Blue Tones.
1: I was walking along one day when I heard a voice sweet and low. Said, I got something to tell you that you ain't never heard before. Look down on the ground, right over here, behind the log. It was then that I noticed this little green talk.

Dokładnie nie wiem, jak wygląda i czy to jest naukowe określenie, ale występuje ono parokrotnie w historii bluesowych nagrań, a mówię o nazwie bullfrog, czyli taka żaba, która wydaje jakiś bardzo donośny, ryczący głos. Bullfrog Blues był jednym z najpopularniejszych utworów wykonywanych w zamierzchłej przeszłości przez grupę Can't Hit. Zresztą, jeżeli Can't Hit do dziś funkcjonuje, to zapewne od czasu do czasu powracają do tego nagrania, bo rzeczywiście jest ono świetne. Ale nie gorzej niż oryginał brzmi nagranie Dave'a Halla, świetnego australijskiego gitarzysty slajdowego, który na albumie Ticket to Chicago w 1997 roku pomieścił właśnie własną wersję. Dave Hall, Bullfrog Blues.

Kolejny artysta o nazwisku Hooker, czyli Earl Hooker, daleki kuzyn Johna Lee Hookera, też świetny gitarzysta, wokalista i autor wielu znaczących bluesowych utworów. Miał w swoim repertuarze nagranie zatytułowane Frog Hop, czyli no, coś takiego jak żabi skok. No jak Państwo uważają, czy udanie Earl Hooker oddał tę niesłychaną żabią umiejętność?

Audycję, na którą złożyły się bluesy o gadach i płazach, czyli o wężach i żabach, zamkniemy powrotem do Crawling King Snake, chyba najsłynniejszego utworu bluesowego związanego z tematyką węży. John Lee Hooker oczywiście był pierwszy i być może jego wersja jest taka najbardziej podstawowa, ale nie wiem, czy nie słynniejsza właśnie dzięki, ale nie wiem, czy nie słynniejsza i bardziej bliska naszym uszom jest wersja grupy The Doors z płyty LA Woman. A nawet jeżeli nie jest bliższa, to z całą pewnością jest fantastyczna. The Doors, Crawling King Snake. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Tam coś było takiego, czego...
1: W radiu lokalnym Katowice najbardziej zapamiętałem audycję Gra Orkiestra Cajmera. Cajmer po północy się nazywała audycja i solistką tego zespołu była Natasza Zylska.
0: No, źle spał widocznie, skoro grał w nocy.
1: No, widocznie źle spał. Ale pierwszy kontakt z muzyką to było radio, radio i jeszcze radio. I pamiętam rewię piosenek prowadzoną przez Lucjana Kiedryńskiego.
0: Ja też pamiętam, oczywiście.
1: I to było zetknięcie z taką piosenką nie naszą, tylko obcą. Oraz pamiętam Zgaduj Zgadulę, w której występowali różni piosenkarze. I pamiętam
0: polscy.
1: I pamiętam...
0: I Zgaduj Zgadula i Babcia Hula była piosenka taka jakaś.
1: Ale mogę nawet sygnał zarzucić. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
0: Ja to inaczej zapamiętałem, ale to widocznie przez...
1: Może nie masz słuchu.
0: Pamięć mam za to.
1: No tak.
0: W każdym razie piosenka była śpiewana przez mężczyznę i było Zgaduj Zgadula, Hula Dziadulo i Babcia Hula. Pamiętam ten fragment tekstu. Na pewno.
1: Ale ja mówię o sygnale instrumentalnym.
0: Ja mówię o piosence, więc tak. Może dlatego się minęliśmy. Czy jest już pora, żeby posłuchać piosenek zagranicznych, a potem wrócić do wspomnień? Bo tak jakoś po twoim śpiewie przyszła mi ochota na śpiew.
1: Proszę bardzo, będziesz śpiewał?
0: Nie mój.
1: Słucham.

0: Janek Gliński lubił francuskie piosenki i często...
1: włoskie też, tak.
0: Ale tu chciałem powiedzieć włoskich.
1: Pytanie, które pozostanie, wydaje mi się, bez odpowiedzi, Krzysiek. Czy Lucjan Kedryński również pracował trochę pod presją ograniczającą napływ muzyki angloamerykańskiej? Czy on naprawdę tak lubił? Ja myślę, że on i lubił, i troszkę się taktycznie tak ustawiał, żeby mu nie powiedzieli, że jest tym, który stonkę zrzuca na pola ziemniaczane i w ogóle, że jest zaplutym karłem imperialistycznych agentów.
0: Ja myślę, że lubił, a poza tym on wyraźnie tkwił w piosence.
1: W piosence, właśnie.
0: W piosence, nie w muzyce, mało tego, w piosence i w muzyce poważnej, bo przecież pisał również recenzje z koncertów muzyki poważnej.
1: No się w ogóle interesował
0: tą muzyką.
1: Natomiast to, co nas najbardziej przyciągało, to była ta rewia piosenek. I tam rzeczywiście, a poza tym on wydał taki, jeden z pierwszych, może nie leksykon, ale taką książkę, w której było o różnych pieśniarzach. Był Yves Montand, była Erta Kitt, którą uwielbiał.
0: No a poza tym, Wojtku, prawie nie zapominajmy o jeszcze jednym źródle, które na przykład mnie zaznajamiało z piosenkami, to znaczy z koncertami. Jakie
1: ale to
0: koncerty?
1: Mnie teraz dziwisz, przepraszam cię bardzo. Chyba, że ty znowu przeskakujesz w czasie. Wtedy, kiedy ja już bardzo lubiłem muzykę, miałem pierwszy gramofon i nawet miałem jakąś płytę Elvisa, to jedynym koncertem, na który moja mama zdobyła, przebijając się przez gigantyczną kolejkę pod Spatifem w Warszawie, bilety, był koncert Marino Mariniego.
0: No ja właśnie chcę to powiedzieć, że na przykład moja znajomość włoskich piosenek wzięła się z koncertu Marino Mariniego, który w Dąbrowie Górniczej obejrzałem. A poza tym chcę tylko ci przypomnieć, że Lucjan Kedryński prowadził wszystkie koncerty, jakie były w Polsce,
1: no,
0: właściwie.
1: Był pewnego rodzaju monopolistą.
0: A na dodatek, jeszcze to zapamiętałem, że Lucjan Kedryński prowadził w sposób niesłychanie perfekcyjny taki rodzaj konferansjerki, w której jego zadaniem było również tłumaczenie tekstów. Lucjan Kedryński opowiadał na przykład przy piosenkach Marino Mariniego, o czym te piosenki są, tak, prawda? I no to był elementem konferansjerki.
1: On miał ten niezwykły dar, że chciał przybliżać tę muzykę. On nie przychodził do radia po to, żeby powiedzieć, a teraz Cliff Richard i to grało, tylko on coś objaśniał, coś mówił, a że to, jak wspomnieliśmy, informacje docierały do Polski bardzo opóźnione i cienkim strumyczkiem, to on był fantastycznym źródłem. Ja też a propos Cliffa Richarda pamiętam, jak z moim kolegą na wakacjach w Tatrach byłem taternikiem trochę. Patrzysz na mnie ze zdziwieniem, tak? A wszedłem na jedną górę. Niedużo, bałem się zejść. I tam słuchaliśmy raz skąd gię. Słuchaliśmy radia i tam Lucjan Kedryński zapowiedział...
0: Już wiem, Gęsia Szyja.
1: Na mnicha wszedłem. Tam zapowiedział Lucjan Kedryński, że będzie wyświetlony...
0: Dobrze, że nie zostałeś tam.
1: Nie, szedłem jakoś. Wyświetlony zostanie film z Cliffem Richardem, kolorowy, The Young Ones, pod polskim tytułem, popatrz, otworzyła mi się klapka, chcemy się bawić. Ja się tak ucieszyłem z tym kolegą, że wybiegłem z chałupy, w której było radio, na łąkę.
0: Na mnichu?
1: Słucham? Nie, to już było w Dolinie Kościeliskiej. Poślizgnąłem się na wilgotnej trawie i zjechałem na ryju dobrych kilkadziesiąt metrów. Z
0: czyli
1: radości.
0: Właściwie trochę byłeś na sankach czy na nartach.
1: Mimo, że był to sierpień.
0: Sierpień. A więc ja mam taką refleksję, że...
1: Summer ski.
0: Ja mam taką refleksję, że mieliśmy rozmawiać o muzyce, a rozmawiamy o Lucjanie Kedryńskim.
1: No ale
0: i to
1: on
0: jest,
1: był muzyką dla nas.
0: Ale on był dla nas muzyką i to była rzeczywiście wielka postać popularyzująca muzykę w polskim radiu i na estradzie.
1: Tyle, że nie grał takich piosenek, jakie my dziś gramy.

0: nie wydał z siebie.
1: Przypuszczam, że nawet mnie nie wymyślił.
0: Czyli cenzurujesz się.
1: No tak, jakościowo bardzo.
0: Czyli nie mówisz byle czego, prawda?
1: Chcesz, żebym przestał się do ciebie odzywać, czy usłyszysz moją refleksję?
0: Chciałbym zakończyć spotkanie ze słuchaczami.
1: I właśnie teraz można zakończyć tą refleksją,
0: którą ty wypowiesz.
1: Którą ja podejrzewam, że ty się zgodzisz. Otóż ta muzyka, której słuchaliśmy dzisiaj, tych ileś tam, nie wiem, 10 utworów czy 11,
0: nie ma nic wspólnego z Lucjanem Kudryńskim.
1: Nic kompletnie. Ma coś wspólnego, jak powiedziałem na początku, temporalnie, czyli jeśli chodzi o czas. Natomiast my w Polsce, zgodnie z tym, co poprzednio również przypomniałeś sobie, otrzymywaliśmy informacje o muzyce europejskiej, otrzymywaliśmy informacje o muzyce włoskiej, francuskiej, latynoamerykańskiej, angielskiej wreszcie i bardzo, bardzo niewiele z Ameryki przychodziło informacji. No przychodziły takie, że istnieje Elvis Presley, że istnieje Connie Francis, Paul Anka, może kilka dosłownie.
0: Kanadyjczyk.
1: No w Ameryce karierę zrobił. I to, czego my teraz słuchamy, w ogóle nie dotarło.
0: Dlatego tego teraz słuchamy.
1: Dlatego słuchamy.
0: Bo dotarło.
1: To jest odkrycie pewnego rodzaju po 50 paru latach.
0: Strasznie długo mówiłeś, że po prostu ale utwory, słuchaj, których słuchasz, są po raz pierwszy nadawane.
1: Albo po raz drugi najwyżej, bo może jakiś inny wariat, który
0: chcesz
1: to zbiera.
0: Też
1: to... Nie, ja nie powtarzam. Ja mówię tylko o tym, że dla ludzi w naszym wieku, czyli w podeszłym wieku, w przedziale 40...
0: Zdecydowanie mów za siebie.
1: Przepraszam, w moim wieku, w takim sile wieku, w przedziale 40-50 kilka, wiele starych nagrań zza oceanu to są premiery, bo one w ogóle nie dotarły nawet do Europy. I wygłosiłem to i możemy teraz się pożegnać.
0: Tyle lat czekaliśmy, żebyśmy tak mogli posłuchać tego, co masz.
1: Teraz starsze siwe chłopy ekscytują się rock'n'rollem sprzed tylu lat.
0: Ja się nie ekscytuję. Mnie się podoba, ale żebym taki był podekscytowany tym...
1: To mnie martwi trochę, nie wiem, czy będę cię lubił tak jak przed audycją.
0: Bardzo się ekscytuję. Do usłyszenia.

wśród tych pieśni o lecie nie będzie takich oczywistości jak Gershwinowe Summertime czy In the Summertime Mango Jerry. Starałem się wynaleźć piosenki rzadko prezentowane gdziekolwiek na antenie, albo przynajmniej nowalijki. A taką nowalijką w 2023 roku jest płyta grupy Boogie Boys zatytułowana Full Speed No Breaks. Na tym albumie znalazła się także piosenka zatytułowana Summer Night. Boogie Boys.

Nie zabraknie też w tym przeglądzie piosenek o lecie kompozycji Boba Dylana – Summer Days. Jak to zwykle bywa u Dylana, nie należy się tu doszukiwać jakichś szczególnych asocjacji z jego stanem ducha w danym momencie. To jest raczej taka projekcja bardzo różniących się od siebie w charakterze i w klimacie zwrotek, wtłoczony w klimat dosyć nietypowy dla Dylana, bo można się tutaj doszukać pewnych śladów rockabilly, no ale oczywiście też kołysze. Bob Dylan, Summer Days.

To był Bob Dylan z 2001 roku z albumu Love and Theft. Coś bardziej współczesnego, rok 2022 i Locking Poe. Panie Lovell zaproponowały na tym albumie piosenkę noszącą tytuł Summertime Sunset. To nagranie z albumu Blood Harmony.

A teraz zaproponuję pareczkę, czyli dwa nagrania odnoszące się do podobnego czasu w historii ubiegłego stulecia, czyli do lat 68-69. The Charlie Daniels Band w kompozycji Charlie'ego Danielsa Summer of 68. I to jest ten rok, w którym Amerykanki i Amerykanie doświadczyli okrucieństwa wojny wietnamskiej. Drugie nagranie nosi tytuł Summer of 69. Rok później Brian Adams wspomina, że właśnie wtedy dostał pierwszą gitarę i wtedy zrozumiał, czym jest naprawdę rock and roll. Charlie Daniels Band i Brian Adams w dwóch komentarzach o letnich przeżyciach.

Chris Rea, choć nie jest zaliczany bezpośrednio do bluesowego brytyjskiego środowiska, to przecież opiera większość swoich pomysłów muzycznych właśnie na bluesowym zaśpiewie gitary. I tak też się działo wtedy, kiedy wymyślał Looking for the Summers, jeden ze swoich największych przebojów. Chris Rea będzie kołysał.

Diana Bogart, bardzo wszechstronna artystka, bo i śpiewa, i gra na instrumentach klawiszowych, także na saksofonie. Dzięki swojej wszechstronności jest często zapraszana do współpracy przez innych artystów, no ale także nagrywa własne płyty. I oto z albumu, który zrealizowała w 2014 roku, a płyta ta nosi tytuł Just a Wish Away, posłuchamy piosenki o tym, jak może być przyjemnie i zabawnie w lecie. Hot Fun in the Summertime. Diana Bogart.

Teraz stonujemy nieco nastrój, ale stonujemy w klimacie znaczącej historii współczesnej muzyki, bo chciałbym w tym przeglądzie letnich piosenek przypomnieć dwa nagrania grupy The Doors z przełomu lat 60. i 70. Z albumu Waiting for the Sun, Summer's Almost Gone, a z albumu Morrison Hotel, Indian Summer. Panie i panowie, The Doors.

Niewiele jest piosenek traktujących o letnich przyjemnościach, czy też o letnim klimacie w repertuarze Erica Claptona. No ale skoro jest on jednym z faworytów naszego cyklu, to postanowiłem odszukać coś, co nosi w sobie letnie przesłanie, a wywodzi się z repertuaru Erica Claptona. Album No Reason to Cry, rok 1976 i pieśń zatytułowana Black Summer Rain. Eric Clapton.

Ten krótki przegląd piosenek dedykowanych tym, którzy marzną, czyli piosenek o letnich klimatach i letnich przyjemnościach, zakończy nagranie grupy Shiny Ribs. Dawkujmy wszystkie przyjemności w umiarkowanych dawkach, także przyjemności związane z latem. Little Drops of Summer, małe krople lata. Shiny Ribs na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa przez radio mówił do Państwa Jan Hojna.

Nadal jest to utwór, który przez wielu jest wykorzystywany w różnych zabawowych szaleństwach, także karnawałowych. No ale nie o karnawałach, nie o szaleństwach tanecznych będziemy dzisiaj rozmawiać, ale o autorze tego przeboju, czyli liderze grupy Sam the Sham and the Pharaohs, który tak naprawdę nazywa się Domingo Samadio. Urodzony w 1937 roku, gdzieś tam funkcjonuje w zupełnie innych rejonach, w zasadzie niemuzycznych, a w mojej pamięci i w historii mojego zainteresowania muzyką stanowi dosyć istotny punkt. Bowiem w 1971 roku, a więc dokładnie pół wieku temu, stałem się właścicielem płyty z największymi przebojami grupy Sam the Sham and the Pharaohs i był to pierwszy album amerykański, jaki posiadłem do swojej kolekcji. No więc ten sentyment do Sam the Sham and the Pharaohs sprawił, że dzisiaj po tych 50 latach postanowiłem powrócić do tej bardzo atrakcyjnej, jak Państwa za chwilę przekonam, postaci. Oto w 1963 roku, jeszcze przed zaistnieniem Woolly Bully, Sam Samadio nagrał singielek, którym już sygnalizował, że jego zainteresowania muzyczne są w dużej mierze inspirowane bluesem. Oto wydany w 1963 roku singielek Man Child. Czyż nie słychać w tym wyraźnego wpływu Boogie Johna Lee Hookera?

Po Woolly Bully Sam the Sham and the Pharaohs wydał jeszcze kilkanaście singli, raczej utrzymanych w klimacie podobnym do Woolly Bully, czyli w takim rozrywkowo-tanecznym, a także troszkę, powiedziałbym, zabawowym. Ale ta fascynacja korzeniami bluesowymi, której świadectwo przed chwileczką dał utwór Man Child, doprowadziła w 1971 roku do nagrania albumu zatytułowanego Some Hard and Heavy. I to było bardzo poważne przedsięwzięcie, chociażby ze względu na to, że producentem tej płyty był jeden z najwybitniejszych producentów amerykańskich tej ery, czyli Tom Dowd. Ten sam, który produkował przecież słynną Laila and Other Assorted Love Songs grupy Derek and the Dominos. I tutaj dochodzimy do pewnego łącznika między osobą Sama Samadio a dokonaniami Derek and the Dominos. Proszę posłuchać tego nagrania.

Key to the Highway to jedno z nagrań, które pojawiło się na wspomnianym już albumie Sama Samadio zatytułowanym Some Hard and Heavy. Nagrań tych dokonywano w studiu Criteria na Florydzie, dokładnie w tych studiach, w których w tym samym czasie Derek and the Dominos przygotowywali zestaw na album Layla and Other Assorted Love Songs. Kronikarze ówczesnych dokonań Claptona twierdzą, że Key to the Highway, które znalazło się na albumie Layla, zostało zainspirowane właśnie przez dźwięki dobywające się z sąsiednich pomieszczeń studyjnych, w których sam Samadio odsłuchiwał to, co przed chwilą zrealizował, czyli Key to the Highway. Ale ten łącznik, Key to the Highway, nie jest jedyny w relacjach Sam Samadio i Derek and the Dominos. Bowiem w tym samym czasie i w tym samym miejscu Sam Samadio dokonał dwóch nagrań z Dwaynem Allmanem, które ukazały się następnie właśnie na albumie Sam Hard and Heavy. I oto one. Relativity to utwór, który skomponował Domingo Samadio, a Going Upstairs to kompozycja Johna Lee Hookera. Oto jak brzmiała gitara Dwayna Allmana w muzyce Sama Samadio.

Płyta Sam Hard and Heavy sama Samadio nie odniosła znaczącego sukcesu, chociaż jeżeli dobrze przyjrzeć się historii nagród Grammy, to okazuje się, że jest właśnie wśród nagrodzonych i ten album, ale nie za muzykę, tylko za najoryginalniejsze tak zwane liner notes, czyli odautorski opis charakteru płyty, który zamieścił sam Samadio na okładce. Płyta w zasadzie już zapomniana, podobnie jak w zapomnienie odszedł sam Domingo Samadio. Gdzieś tam na początku lat 80. przypomniał sobie o nim jego znajomy Ray Cooder, który właśnie pracował nad muzyką do filmu The Border, filmu, którego akcja dzieje się na pograniczu Teksasu i Meksyku. I wtedy Ray Cooder wpadł na pomysł, żeby Tex-Mex dźwięki do tej ścieżki dźwiękowej opracował mu sam Samadio. I w ten oto sposób powstały dwa nagrania, które za chwileczkę przypomnę. No Quiero i Palomita. Ray Cooder z samym Samadio ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Border.

Ci znakomici muzycy, o których wspominałem, którzy towarzyszyli Samowi Samadiu w nagraniu płyty Hard and Heavy, to między innymi The Dixie Flyers z Jimem Dickinsonem na czele, który grał na fortepianie i gitarze. To także The Memphis Horns, jedna z najznakomitszych sekcji dętych w historii muzyki amerykańskiej. No i wreszcie towarzyszący mu chórek, czyli słynne The Sweet Inspirations. Ta przygoda Sama Samadio z Dwayne'em Allmanem sprawiła, że postanowiłem sięgnąć do innych realizacji Dwayne'a Allmana z tego czasu. I oczywiście na pierwszy rzut ucha poszło wspaniałe wykonanie Loan Me a Dime, Boza Skaggsa. To bardzo piękne i bardzo dramatyczne nagranie. Boz Skaggs i Dwayne Allman.

Krótkie, ale jakżeż aktywne muzyczne życie Duane'a Allmana wypełniane było nie tylko sukcesami z grupą The Allman Brothers Band, ale także niezliczonymi jego wkładami do sesji nagraniowych innych artystów. I teraz taki króciutki przegląd tego, co wydarzało się na początku lat 70. w tej sesyjnej działalności Duane'a Allmana. Kolejno przypomnę trzy nagrania z Wilsonem Pickettem Hey Jude, z Aretą Franklin The Wait i z Kingiem Curtisem Hey Joe.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończę równie atrakcyjnie i nietypowo, jak rozpocząłem, czyli jednym słowem wracam do nagrań Sam the Sham and the Pharaohs. Będą to dwa bardzo zabawne utwory. El Toro de Goro, The Peace Loving Bull, czyli opowieść o byczku, który ze względu na swoje bardzo pokojowe usposobienie nie nadawał się do koridy. I wreszcie na sam koniec bajeczka o czerwonym kapturku, czyli Sam the Sham and the Pharaoh.

Ten gitarzysta to postać bardzo znacząca w amerykańskim środowisku muzycznym, Jesse Ed Davis. On króciutko w 1974 roku przez chwilę zaistniał w zespole Johna Mayela. Nawet nie wiem, czy istnieją jakieś nagrania to dokumentujące, ale ja zajmę się solową działalnością Jesse'ego, bo on towarzyszył jako muzyk sesyjny całej wierchuszce ówczesnych muzyków około bluesowych i nie tylko, między innymi także Ericowi Claptonowi. Z albumu zatytułowanego Jesse Davis, takiego tego Jesse Davis z wykrzyknikiem, posłuchamy teraz utworu Wash It a Love Child, w którym Jesse Davis towarzyszy Claptonowi, albo też jak to woli, Clapton Davisowi.

W tym samym, co Jesse Ed Davis w 1974 roku pojawił się w zespole Johna Mayela kolejny gitarzysta Randy Resnick, który zaistniał na albumie Latest Edition. Zachwalany przez wielu specjalistów od gitarowego grania jako niezwykły technik, a John Mayall w którymś ze swoich wywiadów powiedział, że to jest jeden z trzech najwybitniejszych gitarzystów, jacy z nim pracowali, a ci pozostali to Buddy Whittington i Eric Clapton. No to posłuchajmy Randy'ego Resnicka z jego albumu zatytułowanego To Love, który zrealizował w 1995 roku, i to będzie tytułowe nagranie z tego albumu.

W latach 1974 i 76 w zespole Johna Mayella zaistniał gitarzysta Rick Vito. To jeden z nielicznych, którzy dotrwali ze swoją gitarą i ze statusem, no jednak istotnego gitarzysty do XXI stulecia. Mam dosyć świeże nagranie Ricka Vito z albumu wydanego w 2024 roku. Album nosi tytuł Cadillac Man i za chwileczkę usłyszymy tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Bardzo taneczne. Rick Vito.

Lata 1976-77 to okres, w którym w zespole Johna Mayela grał Gary Rowles. Chyba niespecjalnie też zaznaczył się i przedtem, i potem w historii amerykańskiej gitary elektrycznej, ale na przykład wiem, że współpracował z Genio Raven, no a także z prowadzonym przez Artura Lee zespołem Love. I właśnie z albumu False Start z 1970 roku posłuchamy teraz utworu The Everlasting First, w którym gdzieś tam pobrzmiewa gitara Gary'ego Rowlesa, ale największą atrakcją tego numeru jest udział w nim samego Jimiego Hendrixa. Oto zespół Love, Jimi Hendrix na pierwszym planie, a gdzieś tam w tle Gary Rowles.

James Quill Smith. Tego gitarzystę poznałem osobiście, no bo uczestniczył on w pierwszej trasie Johna Mayera po Polsce w 1980 roku. James Quill Smith też w zasadzie nie doczekał się chyba jakiegoś znaczniejszego grona wielbicieli swojego talentu, a ja z jego dorobku wyciągnąłem nagranie z płyty zrealizowanej w 1973 roku, z płyty, którą filmował niejaki Sylwester. To taka bardzo nietypowa, dziwna postać z amerykańskiej muzyki lat 70. Jeden z pierwszych, który otwarcie oświadczył, że jest gejem, co w ówczesnym środowisku muzycznym świadczyło o niezwykłej odwadze. No a poza tym miał też bardzo nietypowy sposób interpretacji, uwielbiał różne tak zwane teatralia, ubierał się bardzo niezwykle i oryginalnie podczas koncertów, no a towarzyszył mu w nagraniach właśnie James Quill Smith. I z płyty Sylwestra zatytułowanej Sylvester and the Hot Band posłuchamy Jamesa Quill Smitha w utworze Jamesa Taylora zatytułowanym I'm a Stream Roller.

W latach 1984-85, a potem także w latach 90. No takim najbardziej znanym gitarzystą Mayela był Kouko Montoya. Ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku tego cyklu, ja chciałbym zająć się tymi, którzy nie są znani i tym samym mało kto słyszał ich nagrania. I takim mało znanym, który współpracował z Mayelem w latach 84-85, jest Carl David. Urodzony w 1943 roku, umarł w 2022. Współpracował z Peterem Citerą i z Martin Grebem, no a także nagrał kilka własnych płyt, w których towarzyszyła mu wokalnie jego małżonka Lori Bono. Z albumu Carla Davida zatytułowanego Crossroads of My Life, rok 2010, posłuchamy utworu Say Yeah.

Wcześniej mówiłem, że w którymś z wywiadów John Mayall powiedział, że wśród trzech najbardziej przez niego cenionych gitarzystów jest także Buddy Whittington. Być może dlatego, że współpraca Buddy'ego Whittingtona z Mayallem trwała, prawie 15 lat. 1993-2008. Mieliśmy możliwość posłuchania Buddy'ego Whittingtona niedługo po rozstaniu z Mayallem na Suwałki Blues Festival, a posłuchamy go w nagraniu Greenwood, które zadedykował pamięci Stevie'ego Raya Vaughana, a które znalazło się na jego pierwszym solowym albumie noszącym po prostu tytuł Buddy Whittington. Thank you.

Po Buddym Whittingtonie w zespole Johna Mayella nastał czas dla gitarzysty Rockiego Atasa. Pamiętam Rockiego z wspólnego koncertu z Johnem Mayellem na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Wówczas Rocky Atas tak najbardziej utkwił mi w pamięci nie ze względu na swoją jakąś niezwykłą wirtuozerię gitarową, ale ze względu na to, że okazało się, że jest strasznym śpiochem i po prostu zaspał. Mało brakowało, a koncert odbyłby się z jakimś ogromnym opóźnieniem, ale na szczęście Mayell sam poszedł do hotelu i waląc pięściami w drzwi poderwał Rockiego, który pojawił się na scenie. W 2024 roku ukazał się album Rockiego Atasa zatytułowany Living My Best Life. Do jednego z nagrań zaprosił on swojego byłego szefa, Johna Mayella, i myślę, że może to być jedno z ostatnich nagrań zarejestrowanych przez Mayella przed śmiercią w 2024 roku. Rocky Atas, John Mayall, Long Grey Mare. Coś, co znamy z repertuaru Fleetwood Mac.

w latach 2018-2024, a więc do końca życia i kariery Johna Mayera, w zespole jego na gitarze grała po raz pierwszy w historii kobieta, Caroline Wonderland. Związana z Teksasem, z Austin i z Houston, jest nie tylko gitarzystką, ale gra także na trąbce i na instrumentach klawiszowych, no i także śpiewa. Posłuchajmy Caroline Wonderland z jej solowego albumu zatytułowanego Tempting Fate. Bardzo teksańska piosenka. Texas Girl and Her Boots.

I na zakończenie tego cyklu poświęconego gitarzystom i gitarzystce, którzy współpracowali z Johnem Mayerem przez ponad 60 lat jego muzycznej kariery, jeszcze raz Carol in Wonderland, ale tym razem już w duecie ze swoim szefem. Otóż John Mayer zaprosił Carol in Wonderland do nagrania kilku numerów na jego album The Sun Is Shining Down. I oto właśnie tytułowy numer z tej płyty. John Mayer i Carol in Wonderland. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: To był oczywiście T-Rex i Cosmic Dancer, a dzisiejszym tematem zupełnie nieoczekiwanie jest kosmos. A to dlatego, że kiedy przychodzi grudzień, to mamy taką jakąś dziwną skłonność do oglądania filmów science fiction i różnych produkcji związanych z kosmosem i zupełnie nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak jest, ale zapoczątkował te tradycje Sosnowskie, więc może on to wyjaśni.
1: Właściwie nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale chciałem tylko zaznaczyć, że już 16 grudnia wchodzi kolejny, czyli piąty sezon mojego ulubionego serialu kosmicznego, czyli Ekspansja. Odwołując się do ekspansji i do obcych jako takich, to chciałbym zaproponować teraz piosenkę zatytułowaną Alien Blues, a wykonywaną przez zespół, który nazywa się Wunderbar, przy czym pisany przez V i bynajmniej nie z Niemiec, a z Bostonu w stanie Massachusetts. Wunderbar, piosence Alien Blues.

0: Jestem w szoku, że Sosnowski nawet nie pokusił się o żadną złośliwostkę w kierunku moich korzeni niemieckich tym razem. A wracając do naszego
1: Bo
0: tematu.
1: one jeszcze nie wyszły podczas dzisiejszej audycji, ale mamy jeszcze trochę czasu.
0: A wracając do naszego tematu i ponieważ już jesteśmy przy obcych UFO i innych tego typu istotach, to chciałabym zaproponować Państwu świeżuteńki utwór zespołu naszego rodzimego Chłopcy Kontrabasia z przezabawnym w mojej opinii tekstem, napisanym przez liderkę tego zespołu, Basię Derlak. Utwór nosi tytuł Kosmiczny Aerobik, ale uważam, że absolutnie prawowity tytuł tego utworu powinien być inny, a mianowicie Narodowe UFO.

0: Kosmiczna audycja, zwłaszcza w naszym wykonaniu, nie mogłaby się odbyć bez najbardziej kosmicznego chłopaka w naszym kraju. Mówię tutaj o chłopakach z młodego pokolenia, chociaż już Ralf Kamiński nie jest już tak naprawdę młody, bo z tego co wiem, obchodził ostatnio 30 urodziny.
1: No to jeszcze młody.
0: Nie, to już właściwie taki podstarzały, no nie wiem, chyba nie jest kawalerem.
1: Mówisz tak, bo zazdraszczasz.
0: Oczywiście, że tak, bo ja jestem jeszcze starszy, ale nie ma to w tym wypadku żadnego znaczenia. Ralf Kamiński, kosmiczne energie.

A teraz kolejny kosmiczny człowiek. I co do tego chyba nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości. Niestety nie ma go już z nami, ale wszyscy doskonale pamiętają jego piosenki. David Bowie i jego utwór Starman w wersji z 2012 roku.

0: To, że wszyscy muzycy na całym świecie w czasach pandemii o ile nie nagrywają drogich koncertów online'owych, to na pewno duża część z nich mocno się nudzi. Wydaje mi się, że mocno nudził się w ostatnich czasach również CCX Steve, który właściwie w lutym czy w marcu wydał płytę razem ze swoim perkusistą, ale w związku z tym, że nie było za bardzo jak jej promować, to uwięziony w domu postanowił napisać kolejnych kilka piosenek. Powstała w ten sposób płyta zarejestrowana za pomocą jednego mikrofonu, jednej gitary i jednego głosu. Płyta zatytułowana jest Blues in Mono, a jedną z piosenek, które Sisik wykonał na tej właśnie płycie, jest piosenka Charlie'ego Pattona Moon Going Down ze specjalną dedykacją dla Jana Kotasa,
1: który ostatnio dopominał się o prawdziwe bluesy.
0: No to ma, chyba że to nieprawdziwy blues.
1: Jak najprawdziwszy. Smacznego, Janku.
2: Yes, sir.

A ja znowu muszę trochę zejść ze ścieżki bluesowej, ale to też dlatego, że artystka, o której teraz będzie mowa, po 8 latach przerwy nagrała płytę i ta płyta jest nominowana do Grammy w kategorii muzyki alternatywnej, z tego co pamiętam. I zdecydowanie uważam, że zasługuje na to, żeby się tej płycie przyjrzeć, z racji też swoich wcześniejszych dokonań. A jeden z utworów z tej płyty z 2020 roku nosi tytuł Cosmonauts. Nie mogło być lepiej. Fiona Apple.

0: feel like a couple of cosmonauts. Except we wing with gravity than when we started off. Oh, you and I will be like a couple of cosmonauts. Except with way more gravity than when we started off.
1: Jednym z moich ulubionych, ale nie tylko moich, bo Górecki chyba też wykonawców, jest Bella Fleck and the Flecktones.
2: Już kiedyś na wiosnę Państwu prezentowaliśmy jeden z utworów Bella Fleck and the Flecktones. Nie wiem, czy ktoś pamięta, to chyba był utwór Big Country, pamiętasz?
1: No oczywiście, on zawsze otwiera nasze wiosenne odsłuchania. Ale Bella Fleck and the Flecktones napisali kiedyś taki utwór zatytułowany Flight of the Cosmic Hippo. No i ten kosmiczny hipopotam w sposób bezpośredni łączy się z filmowymi upodobaniami Góreckiej. Jakie są to upodobania? Jaki tutaj Górecka ewentualnie widziałaby związek? To zapytam ją po tej właśnie piosence. Bella Fleck and the Flecktones, Flight of the Cosmic Hippo.

0: No i jak myślisz, droga Góreczko, dlaczego właśnie wspomniałem przy tym kosmicznym hipopotamie właśnie o tobie?
1: Właśnie mam w głowie czarną dziurę i się zastanawiam, bo znam ten utwór. Czy to jest przystanek Alaska?
0: Dobrze, tak. Piąty odcinek trzeciego sezonu. Odcinek zatytułowany był Joel i Jules.
1: Czy wygrałam samochód?
0: Niestety nie stać mnie na samochód,
1: O.
0: ale kupię ci czekoladki.
1: Z czekoladek też się bardzo ucieszę, tym bardziej, że jak przychodzi grudzień, to ja jestem, proszę państwa, pies na czekoladki. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do płyty, która była już obecna na naszej antenie, a mianowicie płyta Lungs autorstwa Florence and the Machine, gdzie Florence ze swoimi maszynami zaprezentowała m.in. utwór idealny na dzisiaj, Cosmic Love.

A teraz równie kosmiczny, znany Państwu zapewne z zespołu Wolfpack, Corey Wong, zagra dla Państwa piosenkę zatytułowaną Cosmic Suns.

0: I specjalny utwór na zakończenie naszej audycji, o którym opowie Sosnowski.
1: Ja myślę, że o tym utworze nie trzeba dużo opowiadać, bo wszyscy, absolutnie wszyscy chyba na świecie znają ten utwór, a chodzi o pierwszą suitę wiolonczelową G-dur, napisaną przez Bacha, który w mojej opinii jako pierwszy i w sposób absolutnie niedościgniony zaprezentował kosmos w muzyce. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Czy tylko ja tak mam, czy ty też, Góreczko, moja ulubiona, najdroższa?
0: Nie, no nie tylko ty tak masz. Sam mówiłeś, że wiele osób tak ma.
1: Większość muzykologów, kiedy zastanawia się nad ideą prezentowania świata w muzyce, właśnie w muzyce Bacha, doszukuje się odniesień do przestrzeni nieograniczonych i tak ogromnych jak wszechświat. Zresztą wszyscy twórcy muzyki elektronicznej w sposób bezpośredni zawsze odwoływali się właśnie do Bacha.
0: Tylko ta wersja będzie wyjątkowa?
1: Zagra dla Państwa znakomity harmonikarz Sileo tutaj na harmonice chromatycznej.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejny Baszcz, który od przyszłego tygodnia będzie pojawiał się o nowej porze. Tym razem będziemy się słyszeć wieczorem o godzinie 21 w środę. I tak już w najbliższym czasie pozostanie.
1: Utwory specjalnie dla Państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle zresztą, prezentowali specjalnie
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

przyjechał do nas do Warszawy na próby nowego zespołu i poprowadził koncerty Czesława w Polsce. To jest największa trasa koncertowa, jaką planujemy i jaka do tej pory się odbyła. Będziemy grali na stadionach, w halach. Byłem zdumiony jako przedstawiciel ruchu studenckiego i tak zwanej grupy Wesołków, ale ze szczęścia nic nie powiedziałem kolegom. Spakowałem chlebaczek i udałem się do Warszawy. Pamiętam, próby odbywały się w klubie Riviera Remont. Tam też poznałem muzyków z zespołu Enigmatic. Poznałem Tomasza Jaśkiewicza, który dość długo już towarzyszył Czesławowi na gitarze, Januszka Zielińskiego, ksywka Ogonek, który grał na basie, Czesława Bartkowskiego, już wtedy legendarnego jazzowego perkusistę, oraz chórek, w którym występowały nieznane mi wokalistki Zofia Borca, Elżbieta Linkowska i Krystyna Prońko. Na próbie poznałem Jacka Mikułę. Jacek Mikuła był debiutantem, tak jak ja. Pierwszy raz zetknął się ze znakomitymi muzykami Czesława. Był to pianista, który przyjechał z okolic Sosnowca, mojego rodzinnego miasta, czyli ze Śląska, konkretnie z Katowic. Tam w Katowicach skończył konserwatorium, potem grał w zespołach Dixielandowych, był nieprawdopodobnie biegły technicznie, no ale wylądował w gronie znakomitości grupy Enigmatic. Jacek był bardzo stremowany, może nawet jeszcze bardziej niż ja, ponieważ przyglądał się nieznanemu sobie instrumentowi. Były to organy Hammonda, które były własnością Czesława, a największym Jacka marzeniem było usiąść, zagrać na Hammondzie, ale wcześniej go poznać. Jacek ćwiczył po 8 godzin dziennie, przyciskając różne przyciski, wybierając różne registry, depcząc bardzo różne pedały. Był zafascynowany tym instrumentem i z tej fascynacji powstał utwór instrumentalny, który znalazł się na płycie, z której to płyty dzisiaj prezentuję Państwu utwory. Utwór pod tytułem Enigmatyczne impresje. Jacek Mikuła i grupa Enigmatic.

0: mocno tą płytą w zachodni rynek, szczególnie w Wielką Brytanię. No i bardzo jej kibicujemy. Trzymamy kciuki za Monikę Brodkę, prawda?
1: Z tego co wiem, to już chyba druga próba podboju świata.
0: Tak, ale wydaje mi się, że Monika tym razem jest lepiej przygotowana. Że tam jest tak wszystko już wymyślone, że naprawdę trzymam kciuki mocno.
1: Wydaje mi się, że ona tym razem bardzo, bardzo sama tego chce.
0: W związku z tym nie moglibyśmy zacząć utworem innego artysty niż Monika Brodka i teraz z jej najnowszej płyty utwór In My Eyes.

0: Nie powiedzieliśmy, jaki jest temat naszej audycji. Powiedzieliśmy, że Monika Brodka nas zainspirowała, ale nie powiedzieliśmy, o co chodzi. To może teraz Sosnowski wyjaśni.
1: I bardzo dobrze, że nie powiedzieliśmy tak na samym początku, bo państwo prawdopodobnie od razu wyłączylibyście już radioodbiorniki, bo jak wiemy, jaki jest temat, to potem już nie trzeba słuchać, bo można się domyśleć, co my puścimy, bo jesteśmy tak bardzo przewidywalni. Otóż tematem dzisiejszej audycji jest muzyka Polaków, naszych krajanów, którzy za granicą są mniej lub bardziej znani. I utwór numer dwa, który ja chciałbym państwu zaproponować, jest być może trochę naciągany, bo de facto nie są to rodowici Polacy, ale skład zespołu, jego trzon tworzy trzech braci o nazwisku Kiszka, czyli Sam, Jacob i Joshua, oraz ich amerykański kolega Danny Wagner. Mówię tutaj o zespole Greta Van Fleet i chłopaki być może nie są rodowitymi Polakami, ale nazwisko zobowiązuje i stąd mój wybór. Przed państwem Greta Van Fleet w piosence Highway Tune.

0: Czy bracia Kiszka są naprawdę polskiego pochodzenia?
1: Tak, podobno babcia jest spod Krakowa.
0: Ciekawe bardzo. A teraz będą Polki bez żadnej ściemy, czyli Hania Rani i Dobrawa Czocher, a wszystko dlatego, że dziewczyny ostatnio mocno namieszały i podpisały kontrakt z prestiżowym wydawnictwem Deutsche Grammophon, które dystrybuuje muzykę na całym świecie. No i to ogromny sukces, bardzo kibicujemy. Pierwsza płyta, którą dziewczyny razem wydały, to była płyta Biała Flaga z utworami Grzegorza Ciechowskiego, a tę płytę, którą wydadzą razem z Deutsche Grammophon, będą właśnie tworzyły, będzie zawierała autorskie utwory. A teraz Hania Rani i Dobrawa Czocher, jeszcze z nimi Lila Klara w utworze White Sky z 2017 roku.

równie polskim zespołem, bo pochodzącym z Gdańska, jest zespół, który nazywa się Trupa Trupa. Aktualnie bardzo popularny przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich. Tenże zespół w piosence Dream About.

0: A trupa wystąpili nawet w koncertach z serii Tiny Desk. Co prawda to było w czasie pandemii, to było Tiny Desk Home Concerts, właśnie jakaś taka transmisja domowa, ale i tak ogromne wyróżnienie i nie powiem, zazdraszczam im bardzo.
1: No, szczerze mówiąc, nie znam innego polskiego zespołu, który by wystąpił w ramach sesji live radia, które nazywa się KEXP. To dla mnie równie ważne wyróżnienie.
0: A teraz troszkę powędrujemy w przeszłość i będzie to artystka, o której wielu nawet nie wie, że jest Polką, ale jest, ponieważ trzon jej kariery to przede wszystkim też Wyspy Brytyjskie, a jest to Patty Young, pochodząca z Wrocławia. Patty wydała tylko jedną płytę w Polsce, a tak naprawdę już później wyjechała do Londynu i tam zaczęła działać. A utwór, który chciałabym Państwu przypomnieć, to Pretty Thing, ale zremiksowany przez Kisa Tenizuda.

0: A wiesz, że Patty Young do 8 roku życia jeździła w trasę z Lady Punk? Bo jej mama była w związku z Borysowiczem. Wiedziałeś to?
1: Nie miałem zielonego pojęcia. A teraz gruba historia i grube postacie, w sensie również dosłownym. Mówię tutaj o postaci Michała Urbaniaka, bo ja szczerze mówiąc nie zdawałem sobie.
0: W sensie dosłownym Michał Urbaniak?
1: Nie mówię, że jest gruby, nie o to mi chodziło. Mówię tylko, że jest postacią niezwykle znaną i szanowaną. W świecie mam wrażenie, że za oceanem jest dużo bardziej rozpoznawalny i kultowy niż na przykład w Polsce. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale Michał Urbaniak swego czasu miał kontrakt z Columbią. W skład jego sekcji rytmicznej wchodził na przykład Marcus Miller i to na grubo przed tym, jak zaczął współpracować z Milesem Davisem. Odnośnie Milesa Davisa, mistrz pewnego dnia po tym, jak zobaczył Michała Urbaniaka w telewizji, powiedział: "Give me this fucking Polish fiddler." No i ten fucking Polish fiddler wpadł na sesję podczas nagrania płyty Tutu. Płytę Tutu produkował sam Marcus Miller, który doskonale wówczas znał się z Michałem Urbaniakiem. Michał Urbaniak nagrał trzy utwory, ale tylko jeden znalazł się na płycie Tutu i tenże utwór nosi tytuł Don't Lose Your Mind. Michał Urbaniak i Miles Davis z płyty Tutu.

Ale nasi rodacy są znani nie tylko za granicą zachodnią, ale także wschodnią. I na przykład jednym z takich muzyków jest nasz serdeczny przyjaciel Michał Kielak, który wiem, że jest też, no, ma pośród państwa wielu zwolenników. I Michał, nie dość, że jest endorserem chińskiego producenta harmonijek, to jeszcze gra w dodatku w zespole, gdzie 90% składu to Białorusini, a zespół ten nazywa się The Road Dogs. I teraz będzie właśnie utwór The Road Dogs, Za krzewo.

Warszawa, dworzec centralny, czekam na pociąg. Zbliża się do mnie policjant. Dobry wieczór. Proszę pokazać swój paszport. Gdzie jest strefa Schengen? Gdzie idziesz? W jakim celu? Może jesteś przestępcą? Może kogoś zabiłeś? I co ja na to?

Я нигде не Бога, кого я забил. Я нигде не Бога.

Jeżeli mówimy już o zespołach znanych, popularnych za wschodnią naszą granicą, nie można nie wspomnieć o zespole Chemia. Ten zespół w Polsce moim zdaniem nie cieszy się tak ogromną popularnością, na jaką zasługuje. Natomiast znany jest nie tylko na Ukrainie, notabene chłopaki występują tam czasami przed 50-tysięczną publicznością i wyprzedają bardzo duże sale koncertowe i występują na wielkich ukraińskich festiwalach. Znani są również w Ameryce Południowej, a ich przedostatnim singlem była piosenka nosząca tytuł Modern Times.